0: Melo. Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 900.

0: 550 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
6: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.

0: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Temat specjalny, tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie wracamy na osiedle mazurskie w Iławie. Dzięki kolejnej wyprawie w ramach historii jednej ulicy dowiecie się o dawnych mieszkańcach tego miejsca. Autorzy projektu wyjaśnią również iławskie znaczenie Małego Sopotu. Mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas do przedwojennej Iławy.
3: Państwo, tutaj dzisiaj będziemy mieli z Michałem cudowne zdjęcia na naszych stronach, bo jest z nami pani Sylwia Dziedziak, zawodowy fotograf, który nam te zdjęcia będzie robiła. Brawo! Pani Sylwia by przyniosła swój aparat, ale ma tubę na 1,5 metra i mówi, by wadziła ludzi, tak? Także no, nie mogło go przynieść, tak?
4: Historia, którą ja bardzo lubię, zdjęcie, które zostało wykonane w 1910 roku z dachu którejś z kamienic przy dzisiejszej ulicy Niepodległości albo z zabudowań Starego Miasta. Widzimy półwysep, na którym my w tej chwili jesteśmy, który jest całkowicie niezabudowany. Praktycznie początek XX wieku, kiedy zaczynają się pojawiać tutaj pierwsze wille, ale tutaj na tej fotografii tego nie widzimy, bo to troszeczkę ta orientacja jest taka, że nie obejmuje tego fragmentu. Tak czy inaczej, ta pocztówka podpisana jako wykonana, zdjęcie wykonane w roku 1910, widzimy, że nie ma tutaj nic. Ale już na kolejnych fotografiach widać, że zaczynają się tutaj pojawiać pierwsze zabudowania. No powiedzmy, tak, tutaj już mamy końcówkę lat 20. czy początek lat 30., po czym wiemy, dlatego że już jest plaża miejska razem z restauracją, z przebieralniami, czyli obiekt, który przekształcił się w późniejszy kormoran, i widzimy, że już jest całkiem nieźle ten obszar zabudowany. Co widzimy? Dwie główne ulice. Ta ulica, przy której teraz się znajdujemy, czyli jest to ulica Plażowa, tak? I ulica, z którą ona się krzyżuje, czyli ulica Mazurska. Widzimy bardzo szeroką ulicę dochodzącą symetrycznie do centralnej części restauracji, która w tym miejscu się znajdowała. No i widzimy pojedyncze jeszcze zabudowania, może ich jest tutaj 10, może troszeczkę więcej, ale sporo tej przestrzeni jest jeszcze wolnej. Natomiast ja na potrzeby naszego dzisiejszego spaceru zabrałem ze sobą plan. Plan z wytyczonymi działkami. To jest coś, czego jeszcze nie pokazywałem. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ z tego planu dowiadujemy się, jak w czasie, kiedy wytyczano tutaj działki, pojawiały się pierwsze zabudowania. Mało tego, mamy tutaj swoją drogą jeszcze ten ciek wodny taki, który został oznaczony przez tego kartografa, który tę mapę sporządzał. Pewnie jeden z kilku, który gdzieś tutaj płynął, sobie spokojnie się znajdował. Natomiast to, co jest najistotniejsze na tym planie, mamy nazwy tych ulic. A na żadnym innym planie te nazwy się nie zachowały, nie pojawiły się. Także tylko z tego planu wiemy, jak przed wojną nazywały się te ulice. Mamy tutaj dwóch patronów. Patronem dzisiejszej ulicy Mazurskiej, to akurat wiedzieliśmy, był Otto von Bismarck. Ale patronem ulicy Plażowej, czego nie wiedzieliśmy i co znajduje się tylko na tym planie, jest Helmut Karl Bernhard von Moltke. Czyli mamy dwie bardzo ważne postacie dla niemieckiej historii. Co ciekawe, ci patroni zostali z tego planu wymazani. Bardzo ciężko jest się doczytać, bo ktoś po prostu te nazwy wymazał. Czy to się stało jeszcze do 45 roku, czy najpewniej po 45 roku, tak czy inaczej, ktoś po prostu te dwie postacie wygumkował. Ta nowa dzielnica, która powstała, to co już mówiłem wcześniej, tutaj byle kto nie mieszkał. Trzeba było być albo oficerem, albo po prostu bogatym mieszczanem, który dysponował środkami na to, żeby albo tu wybudować obiekt, albo zamieszkać w którymś z nich. I tak przy okazji Mazurskiej 2, która jest za naszymi plecami. Wiemy z naszych amatorskich badań, że z pewnością mieszkali tutaj oficerowie, ale też wiemy, że w tym obiekcie na pewno znajdowała się restauracja. No bo jeśli byli tutaj bogaci mieszczanie, byli oficerowie, no to też trzeba było im zapewnić rozrywki. Także nie tylko tutaj mieszkano, nie tylko te obiekty pełniły funkcje mieszkalne, ale też pojawiały się tutaj usługi, choć nie dla wszystkich. No bo jeśli mieszkał tutaj pruski minister wojny, późniejszy dowódca garnizonu, no to wiadomo było, że też ten wolny chyba im było zagospodarować, ale to Państwo wiecie z innych naszych historii, z innych naszych opowieści, że wojsko dało Iławie przepotężny impuls rozwojowy. mieliśmy 10 tysięcy mieszkańców w pewnym momencie, a praktycznie 3 nawet, no, 3 tysiące żołnierzy. Także to był klient i to był klient, który miał pieniądze dzięki wojsku i ława się rozwijała i między innymi dzięki temu impulsowi powstało też to osiedle.
3: Moi Państwo, 31 maja 2026 roku oficjalnie dementujemy i informujemy, że Mały Sopot, Krajny Sopot, to była plaża dzika. Tak, to była plaża dzika. Dlaczego tak się stało, kochani? Ano dlatego, że ta plaża była plażą miejską i była plażą płatną. Tak? Nie wiemy, ile tam fenigów czy ile marek się płaciło. Tak? To tak, ale ja mówię o czasach przedwojennych, kochani. Tak? Dlaczego ten Krajny Sopot? Tak? I dlatego Iławska młodzież, czy młodzi ludzie z Iławy, gdy no nie mieli pieniążków, żeby tutaj wejść i zapłacić za plażę, zrobili sobie plażę po drugiej stronie jezioraka, tam, gdzie my ją nazywamy Dzika Plaża, tak? Ale żeby im smutno nie było, to nazwali ją dość prześmiewczo Kleine Sopot, tak? Czyli Mały Sopot, tak? Tam, gdzie mamy dziką plażę. Mamy na to dowód. Proszę Państwa, tutaj mój zacny kolega Mirosław powiedział, że płaciło się złotówkę. Tak, rzeczywiście. Płaciło się złotówkę, później nie wiem, jakie jeszcze inne kwoty, ale proszę Państwa, ta plaża była plażą, która powstała w okresie międzywojennym. Dlaczego? Ponieważ władze niemieckie chciały ściągnąć tutaj jak najwięcej turystów. Tutaj Michał przygotował przepiękne zdjęcie już gotowej plaży. I proszę Państwa, wytyczono brzeg, postawiono restaurację, no ale przede wszystkim, proszę Państwa, największe było heca z przebieralniami, tak? Po jednej stronie były przebieralnie męskie, po drugiej stronie były przebieralnie damskie. Jest tutaj ze mną mój kolega, który się do mnie uśmiecha, nie powiem, że to jest Grzesiu i że Grzesiu wiedział, w którym miejscu przebieralni damskiej jest ruchomy sęk, ten sęk można wyjąć i dokonać inicjacji takiego oglądania przebierających się pięknych pań, a że w Iławie mieszkają tylko piękne ławianki, więc która by nie weszła, to była przez chłopaków oglądana, tak? Także była plaża, była, no, dla kobiet i dla mężczyzn, tak? Grzesiu, podpowiedz mi, po której stronie były męskie, po której były damskie?
0: Było mieszane.
3: Było mieszane, aha. Grzesiu! No teraz to mi... Można było różnie trafić, prawda? Proszę Państwa, na pewno za Niemca tak nie było. Proszę Państwa, Michał, jeszcze powie dwa słowa na temat tej willi, którą my tutaj tak słabo ją widzimy. Tak? Mirku, też mazurska ile? Pani Sokołowska? 7, tak? Proszę Państwa, to jest taka też niesamowita willa. Z przekazów wiemy, że tam był dyrektor Iławskiego Tartaku. Przed wojną, tak? Tartak Szlubacha, nie wiemy w jaki sposób, ale ten pan utracił obie nogi. Czy w wyniku wojny, czy w jakimś innym sposób, tak? I ten dom był pobudowany na zasadzie anfilady, tak? Czyli nie miał żadnych wejść do pokojów, tylko można było dookoła, wejść jednymi drzwiami, dookoła tę willę objechać sobie na wózku i tym samym wejściem wyjść, tak? Taka anfilada dookoła i z tej anfilady, z tego korytarza takiego dookoła wchodziło się do każdego pokoju.
4: Jeszcze jedna historia odnośnie Małego Sopotu. Bo pewnie Państwo nieraz słyszeliście o tym, że piasek na plażę zwożono skąd? Z Sopotu. To nieprawda. Ze wspomnień Luca Radkego, syna miejskiego architekta, bardzo ciekawa książka napisana w języku niemieckim, wynika wprost, że piasek rzeczywiście tu zwożono z nadmorza, ale nie z Sopotu, a z Mierzei Wiślanej. I transportowano go tutaj barkami przez kanał Elbląski. To jest cała ta historia. Także zobaczcie, najpierw ktoś sobie wymyślił Mały Sopot, punkt zaczepienia był, a żeby ta historia była jeszcze ciekawsza, to doszła do tego powieść o piasku z Sopotu. Mało tego, ja kiedyś słyszałem, że nawet monety z Wolnego Miasta Gdańska tutaj były znajdowane, tak. Także zobaczcie, jak taka historia i taka legenda miejska ewoluuje, ale dementujemy. Nie był to mały Sopot, a piasek był tutaj zwożony z Sopotu tylko barkami oberlandzkimi, najprawdziwszymi na świecie, kanałem elbląskim z Mierzei Wiślanej.
3: Ale piasek był morski.
4: Ale piasek był tak, morski. Wszystko się zgadza. No.
3: Państwa, tutaj jeszcze kormoran i kormoran w środku, tak? Państwa, tu była restauracja sezonowa, nie była czynna przez cały rok. Natomiast, moi drodzy, z samym kormoranem, może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale kormoran słynął z tego, że tu były, dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi. Tak? Byliście? Była pani w dancingu w kormoranie? Tak. Państwo, i rzeczywiście tutaj lata 70., 80. grała tutaj słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po ostatnim koncercie, mieli taki dobry zarobek z tych koncertów tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Jechali do Sopotu. Stąd ten mały Sopot pewno, tak? Ale kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi: Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić łaskim taksówkarzom, to daliśmy aż 5 taksówkami. Wysłaj zaraz, tam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, to jechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza! Jeździ... Słucham? Taksówkarz Iławski, proszę bardzo, brawa dla pana taksówkarza! I jeszcze sprzęt jechał, tak jest, no. Jeszcze sekundę. I kochani, jeszcze jedna opowieść, tym razem jest to prawdziwa. W jakimś procencie, tak? Państwa, gdy w roku 1984 był nagrywany na Wielkiej Żuławie film Gniazdo, to znakomita większość ludzi, którzy brali udział w tworzeniu tego obrazu, mieszkała w Sopocie. Nie w Sopocie, widzisz, Paczkowski. Mieszkała w kormoranie, Paczkowski, ogarnij się, no. Mieszkała w kormoranie. To nie było specjalnie. Mieszkała w kormoranie, tak? I mamy takie dwie opowieści. Jedna pewnie przebija drugą, tak? W czasie kręcenia tego filmu grający rolę Mieszka pierwszego Wojciech Przoniak obchodzi urodziny, tak? I poniosła go tak łańska fantazja, że na swoim koniu miał książęcego białego konia. Nie wiem, czy to było możliwe. Kto zna kormoran, to mi podpowie. Na salę, gdzie była trwała impreza z okazji jego urodzin, wjechał tym koniem. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale, kochani, albo wprowadził, tak? Ale jest jeszcze inna opowieść i ta mi się wydaje bardziej wiarygodna. Mianowicie, zdjęcia były kręcone w czasie zimy. Była to ostra zima. No i tutaj ekipa, no, w różny sposób się ratowała, żeby nie było im na planie zimno i również po zakończeniu zdjęć. Czyli te wieczory spędzali pewno w jakiś taki bardzo wesoły sposób. I kochani, i mam taką informację, że panie kelnerki, tutaj obsługiwały gości, zastanawiały się nad jedną kwestią. Czego wówczas było więcej? Wody w jezioraku czy wody w kormoranie? I raczej ze wskazaniem na to drugie. Było tutaj radośnie, było fajnie, tak? No wielka szkoda, że po zakończeniu zdjęć los spotkał ten gród taki, a nie inny.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W W tym programie powiemy o imprezach i wiosenno-letnich wydarzeniach. Będzie też o ostrzelanej kapliczce i ścieżkach rowerowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Ostatnio obiecaliśmy, że trochę rozwiniemy pewne tematy, które związane są zarówno z inwestycjami, ale też z społecznymi akcjami, które w gminie Iława od chyba już wielu, wielu lat funkcjonują oczywiście na różnych poziomach, bo ten poziom zwiększa się w miarę oczywiście potrzeb. I teraz takie potrzeby są widoczne, jeśli chodzi o seniorów. Państwo zwrócili na to mocną uwagę, zorganizowaliście tej grupie społecznej w ostatnich kilku miesiącach wiele interesujących wydarzeń.
5: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim tą politykę senioralną prowadzimy już praktycznie od poprzedniej kadencji, gdzie stawiamy na społeczeństwo tego wieku starszego. Są specjalnie przygotowywane programy dla nich, ale również są kluby seniora, które bardzo aktywnie działają przy naszym gminnym ośrodku pomocy społecznej. Te kluby to są m.in. w Nowej Wsi, Plasecznie i w Ławicach, ale też i dbamy o seniorów na terenie całej gminy, gdzie próbujemy im zorganizować też i swoje życie prywatne poprzez organizację różnego rodzaju imprez, czy to sportowych, czy rekreacyjnych. Też bardzo mocno w tej chwili działa nasza Gminna Rada Seniorów, która po prostu też prowadzi blok takich zajęć dla naszych seniorów na terenie gminy Iława w układzie usług prawnych, ale i też takich kwestii zdrowotnych i też zdrowego stylu życia, co jest bardzo ważne, bo musimy pamiętać, że ogólnie w Polsce społeczeństwo się starzeje i tutaj gminy o tym muszą pamiętać, że też musimy zadbać o tych, którzy są już w wieku senioralnym i tak to się dzieje też na terenie naszej gminy. Też w tej chwili wystąpiliśmy o środki dodatkowe z programów rządowych. Mam nadzieję, że te wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie i też będą środki wtedy do realizacji już poszczególnych programów z konkretnymi zajęciami i działaniami, które chcemy objąć naszych seniorów, ale również też i nasze rady sołeckie i stowarzyszenia, które działają na terenie gminy Iława, też bardzo mocno włączają się w tego typu działania. To jest bardzo ważne, że też włączamy tych seniorów w tym okresie dorosłego, już bym powiedział, dojrzałego wieku, gdzie wtedy oni poznają swoje walory, jeszcze umiejętności i talentów w tym dorosłym wieku i tu się okazuje, że nagle odkrywamy osoby, które mają na przykład zdolności malarskie, rzeźbiarskie, czy ewentualnie manualne jakieś, czy też artystyczne. Trzeba pamiętać również, że jest zespół przy naszym klubie seniora w Ławicach też, który działa właśnie, taki muzyczny, artystyczny, pełni werwy zespół, który występuje też na naszych lokalnych imprezach, ale również też poza gminą Iława. To też na pewno daje możliwość takiego sensu życia przyszłościowego, że ludzie się nie zamykają tylko i wyłącznie u siebie w domu, ale wychodzą na zewnątrz i pokazują również, że to życie w dojrzałym, dorosłym wieku ma też również sens.
1: Namawiajcie swoich dziadków do aktywności. Oczywiście namawiajcie też swoich rodziców. Warto to wszystko robić dlatego, żeby po prostu barwnie żyć, no i przede wszystkim oczywiście tworzyć. Fajne, może niezrealizowane, tak jak pan wcześniej wspomniał, projekty. No i w związku z tym pewnie też ujawniają się ogromne talenty, które widzimy przy okazji różnego rodzaju wystaw, ale też imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Trochę o to popytam, bo program już jest gotowy, jeśli chodzi o wakacje. I z pewnością państwo przygotowali też sporo wydarzeń, zarówno na wodzie, ale też i oczywiście w poszczególnych miejscowościach. Zbliża się czerwiec, a więc jest to taki miesiąc, w którym też rozpoczynają się takie, można powiedzieć, bardzo ciekawe wydarzenia.
5: Tak, oczywiście, nawet w nawiązaniu do tej naszej ostatniej wypowiedzi, gdzie mówiliśmy właśnie o seniorach, ci seniorzy właśnie są też włączani w tego różnego rodzaju imprezach, które są organizowane na terenie gminy Iława, czy to integracyjne, czy też takie imprezy, które są imprezami promocyjnymi od wielu lat na terenie gminy Iława organizowanymi. No w najbliższym czasie rozpoczynamy już taki praktycznie, bym powiedział, maraton, który się zaczyna na terenie naszej gminy, rozpoczynając to, począwszy już od jarmarku w Rudzinicy, który odbędzie się 6 czerwca. Tam oczywiście Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Co roku już po raz kolejny. Ten jarmark w tym roku będzie poświęcony oczywiście Henrykowi Plisowi, świętej pamięci, działaczowi ludowemu, który od wielu, wielu lat tymi jarmarkami się zajmował. On był właśnie inicjatorem organizacji tego jarmarku ludowego w Rudzinicach. To jest jego dziecko. Oczywiście tam też bierze udział w tym sołectwo, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, również stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Ziemi Rudzinickiej, jak i również Szkoła Podstawowa w Rudzinicach, no i głównym organizatorem też będzie GOK w Lasecznie. I tutaj na pewno będzie to czas, który naprawdę mile razem spędzimy. Następna z takich imprez naszych, które są w kalendarzu imprez promocyjnych, to już jest festyn beringowski, który już po raz kolejny jest organizowany w Ławicach, poświęcony oczywiście Beringowi, ale przy tym też również rozwijamy też inną tutaj działalność, czyli tą sportową, bo już po raz 10 odbędzie się bieg o Puchar Wójta gminy Ława. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, bo to będzie w różnych kategoriach, od juniora do seniora bym powiedział. Chętnych będziemy zapraszali do nas, żeby pojawili się 13 czerwca tam właśnie w Ławicach i też uczestniczyli w tym festynie, a na początku w godzinach rannych odbędzie się również turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych, gminny, właśnie zawody gminne, gdzie wystartuje aż 12 drużyn z terenu gminy Iława, gdzie możecie Państwo też sobie obejrzeć, jak są przygotowani nasi najmłodsi już druhowie, strażacy do też tego typu działań. No i oczywiście też musimy powiedzieć o festynie trzech sołectw. Jest to taka nowa impreza, którą organizują trzy sołectwa. Sołectwo Laseczno, Sołectwo Mózgowo i Sołectwo Gulb. Tym razem gospodarzem jest Sołectwo Mózgowo. Te trzy sołectwa się tak skrzyknęły już kilka lat temu, gdzie chcą organizować wspólnie tego typu spotkanie integracyjne dla całej społeczności lokalnej, bo to wiadomo, że nie tylko dotyczy to tych sołectw, ale również zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą uczestniczyć w tego typu również imprezach integracyjnych. I też 11 lipca zaprosimy już do Ząbrowa na Ząbrowiadę. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ząbrowo, sołectwo na czele z panią Sołtys, też również klub sportowy OSA, jak i również inne organizacje, chociażby koło gospodyń wiejskich czy Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to dosyć duża impreza, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. No i kultowa już impreza, nasza sztandarowa, Festiwal nad Jeziorakiem Siemiany 2026. Tym razem ona się odbędzie przedostatni weekend lipca, tak zawsze mamy ustalony, czyli w dniach od 17 do 18 lipca, gdzie będziemy gościli naprawdę znakomitych naszych wykonawców, którzy się pojawią na scenie, ale również będzie ten festiwal poświęcony właśnie zwłaszcza temu jubileuszowi, który oczywiście będzie uświetniał festiwal poprzez wykonawców. I tak w dniu pierwszym, czyli 17 lipca, na scenie pojawi się Czerwony Tulipan, który od wielu, wielu lat z nami jest. On inicjował z nami właśnie 20 lat temu, czy ponad 20 lat temu, tą imprezę tam w Siemianach. Pojawi się również Malicki wraz z zespołem. Pojawi się również w ramach naszej współpracy partnerskiej zespół z Mysłakowic, naszej gminy partnerskiej, i ozdobą tego wieczoru będzie Ostrowska wraz z zespołem. 18 lipca zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie talentów, gdzie każdy może się zgłosić oczywiście na ten konkurs. Ten konkurs będzie się odbywał już przed godzinami rozpoczęcia festiwalu, który będzie rozpoczynał się o godzinie 18 i tutaj będzie oczywiście występ tych, którzy wygrają ten konkurs. Następnie pojawi się kabaret Jurki, Natalia Kukulska z zespołem i również inne jeszcze zespoły, które w tej chwili jeszcze Gminny Ośrodek Kultury domawia, ale na pewno pojawi się nasz zespół GarageBand, który jest i funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie. Sami Państwo widzicie, że na pewno to, co pokazujemy w naszych imprezach, tych na terenie gminy Iława, zawsze przemawia ta jakość, którą robimy w kontekście już tych organizacji poszczególnych imprez i też tak chcemy to robić w tym roku. No i też ta impreza, która zawsze była i będzie, tym razem ona odbędzie się jeszcze wcześniej, bo 20 czerwca Biesiada, Poznaj Sąsiada i Festiwal Spotkań z Folklorem, tym razem już w Wikielcu. Impreza połączona oczywiście ze współpracą z naszymi gminami partnerskimi zagranicznymi, tu na tej scenie i krajowymi. Oprócz zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego będą się prezentowały jeszcze zespoły, które przyjadą z naszego tutaj gminy partnerskiej z Istebnej. Będzie zespół właśnie góralski. Będzie zespół również z naszej gminy partnerskiej z Litwy, z Pagiegaj. No i oczywiście później po tym już naszym folklorze będzie duży festyn, taki rodzinny, organizowany przez właśnie sołectwo Wikielec w połączeniu z organizacjami na terenie tego sołectwa i oczywiście z naszym Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lasecznie.
1: I wszystko to w doskonałej oczywiście przyrodzie, gdzie naprawdę tutaj można wypocząć, stąd na pewno wielu turystów też będzie uczestnikami tych wydarzeń. Chciałem pana zapytać, bo realizujecie cały czas nowe ścieżki, ale tak naprawdę ta baza już istniejących tras jest naprawdę imponująca, bo myślę, dzisiaj turyści mogą skorzystać z tych odcinków tak, aby dojechać do wielu ciekawych, można powiedzieć też historycznych miejscowości na terenie państwa samorządu.
5: Ta baza już powstała, ona jest, chociażby te ciągi, które są w tej chwili, to dotyczą chociażby miejscowości jak Szałkowo czy Makowo, czy również w kierunku Ostródy, tam na odcinku już od Franciszkowa do Stanowa, czy mamy na odcinku tutaj Ząbrowo-Segnowy, też na odcinku przecież Iława-Wikielec. Dalszy odcinek już jest też realizowany wspólnie z powiatem Wikielec-Karaś-Szeplerzyzna. To, co w tej chwili już przygotowujemy i w najbliższym czasie będzie też ogłoszony przetarg, to już na wybudowanie ścieżki rowerowej Radomno-Iława. Dosyć długi odcinek, bo prawie 4-kilometrowy odcinek będzie realizowany. To, co też z powiatem realizować będziemy, to odcinek połączenia Iławy z Szałkowem, no i też odcinek, który będzie realizowany wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, to jest odcinek Nowa Wiś-Kałduny. Czyli tutaj ta sieć powoli się zagęszcza. Na pewno też ważną inwestycją, którą już realizujemy, a mieliśmy ten odcinek ścieżki rowerowej od Iławy do Kamienia Dużego, będzie dalszy odcinek budowany od Kamienia poprzez Windyki do Woli Kamieńskiej. Czyli też te połączenie dalsze będzie w kierunku właśnie tych terenów, o których mówimy, i tych rekreacyjnych, ale też i tam przez znajdują się różnego rodzaju kwestie rezerwatów przyrody. Jeżeli mówimy, to przecież musimy pamiętać, że na terenie gminy Iława mamy 4 rezerwaty przyrody, nawet 5, gdzie zawsze mówimy o tym Jeziorze Jasnym, mówimy o rezerwacie Drwęca, o rezerwacie jeziora Karaś. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że oprócz tego też będziemy budowali, i tutaj też już jest wykonawca na realizację, miejsc postojowych dla rowerów. Jest to 5 miejsc postojowych na terenie gminy, które będą wyposażone nie tylko w same wiaty, ale również sprzęt, który ma pomóc w razie czego jakiejśkolwiek awarii, żeby można było sobie ten rower naprawić, ale też żeby odpocząć podczas jakiejś tam dłuższej trasy rowerowej, którą się wykonuje na terenie naszej gminy. Przy tym trzeba podkreślić, że też poprawiamy bardzo mocno bazę bezpieczeństwa pod kątem też i dróg. I drogi gminne, ale również i drogi powiatowe. Tutaj bardzo dobra współpraca w ostatnim okresie od kilku lat z zarządem powiatu iławskiego i panem starostą też pozwala na to, że budujemy coraz więcej nowych dróg na terenie gminy Iława w układzie właśnie powiatu. To widoczne już jest na pewno naprawdę gołym okiem, to co się dzieje na terenie naszej gminy, i też są plany kolejne realizacji, ale też i nasze drogi, które są gminne, też ich stan jest bardzo poprawiany w tej chwili, tak żeby czuć się bezpiecznie w kwestii drogowej na terenie naszej gminy.
1: Na koniec chciałem zapytać pana o tą kapliczkę w Wikielcu, bo rzeczywiście bulwersująca historia. Ktoś strzelał, nawet do końca nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Na pewno pan ma kontakt z sołtysem i z mieszkańcami. No jest to sprawa naprawdę nikczemna.
5: Nie ma przyzwolenia na takie rzeczy. Każdy ma prawo mieć swoją wiarę, ale to, co się nieraz dzieje w układzie właśnie dewastacji różnego rodzaju mienia, bo nie tylko kwestia kapliczki, no to już jest w ogóle niewyobrażalne, żeby komuś do głowy to przyszło, ale mamy też i dewastację naszego mienia, które mamy na terenie gminy, czy to są przystanki autobusowe, czy to są również różnego rodzaju miejsca integracji, odpoczynku i tak dalej. Jednak w dalszym ciągu społeczność na to patrzy, powiem też i obojętnie, bo my wielokrotnie interweniujemy, mówimy, prosimy nawet i naszych mieszkańców, że coś złego się dzieje, naprawdę podajcie informacje, a nie udawać, że cokolwiek się nie dzieje, tak? Coraz więcej zakładamy w tej chwili monitoringów na terenie naszych obiektów, bo przecież trzeba przypomnieć jeszcze, że kilka lat temu zostało nam spalone grodzisko w Karasiu, też zostało podpalone, też przez wandali, gdzie ono spaliło się całkowicie. Jest ono w tej chwili odbudowane naprawdę bardzo ładnie i pięknie przez między innymi i sołectwo, ale też dużym wysiłkiem tutaj gminy i środków zewnętrznych, które zdobyliśmy na odbudowę tego grodziska, i tego typu obiekty my już naprawdę monitorujemy.
1: Dziś to już wszystko. Moim i waszym gościem był Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Temat specjalny. Tylko u nas. Historia, która... którą warto poznać.
1: Dziś zabieram Was na skwer Żeromskiego i osiedle mazurskie w Iławie. W ramach kolejnej części historii jednej ulicy znani regionaliści opowiedzą o nieistniejącej już wyspie, tajemniczym zdjęciu i tablicy na wieży kościelnej.
4: Witamy Was w niezmiennym składzie od 2014 roku, czyli jest Dariusz Paczkowski, jestem ja nazywam się Michał Młotek, ale współgospodarzem naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Nurtownia, gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, już dzisiaj chcielibyśmy Wam zdradzić, że na pewno spotkamy się w tym roku na Wielkiej Żuławie. Na przełomie czerwca, lipca osoby, które jeszcze z nami nie były, albo te osoby, które już z nami były, a chciałyby wybrać się po raz kolejny, zapraszamy na spotkanie na wyspie. Śledźcie nasze media społecznościowe, tam informacja o tym, gdzie, o której, którego dnia, o jakiej porze dnia się spotkamy, z pewnością będzie i z pewnością się pojawi. Wyobraźcie sobie, tak jeszcze tytułem wstępu, już widzę, że Darek się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale ja jeszcze powiem kilka rzeczy. To jest nasze trzecie spotkanie na Mazurskiej Chodkiewicza. Co prawda spotykamy się na skwerze Żeromskiego, no ale jesteśmy na tak zwanej Małej Żuławie, o której dzisiaj jeszcze, nie w Małym Sopocie, ale na Małej Żuławie. O Małej Żuławie i o Małym Sopocie dzisiaj trochę jeszcze Państwu powiemy i wyjaśnimy, skąd się to wzięło. Powiemy o tym, dlaczego z Dariuszem walczymy z dezinformacją. Ale do tego sobie dzisiaj jeszcze dojdziemy. Wynotowałem, słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w pierwszej edycji historii jednej ulicy tutaj. To był dokładnie 30 kwietnia 2016 roku, ponad 10 lat temu. Wyobraźcie sobie, że wtedy wykonaliśmy zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie. Mówiliśmy, to będzie zdjęcie, które przejdzie do historii. I tak też się stało. Było to zdjęcie wszystkich uczestników. Pewnie było nas mniej niż wtedy, bo to były początki naszego cyklu. Jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o co w historii jednej ulicy chodzi. Ale zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kormoranem. A kto dzisiaj najlepiej o historii kormorana opowie? Dariusz. Jestem pewny, że tę historię ma i że tę historię Wam dzisiaj opowie. A po raz drugi byliśmy 2 października 2022 roku i wtedy doskonale pamiętam, że dorwał nas ulewny deszcz. Ale dzisiaj zanosi się na to, że już padać nie będzie. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale już padać nie będzie. Jesteśmy na skwerze Żeromskiego. Zwykle to ja brałem tutaj mikrofon i opowiadałem o Żeromskim. Dlaczego? Bo poświęciłem mu jedną ze swoich książek, ale dzisiaj już tych historii nie będzie. Ale wiem, że Dariusz chciał coś powiedzieć o Żeromskim. Na razie sprawdził Waszą czujność, bo powiedział, że podchodzimy do Kopernika i nikt nie zareagował. Proszę, Darek.
3: Proszę Państwa, ja też takie dwa słowa jeszcze przywitanie na początek. Z wielkim trudem z Michałem żeśmy zapraszali radnych miasta Iławy, żeby też się pojawili tutaj na naszych wycieczkach. No i jest dzisiaj z nami pan Tomek. Przepraszam, nie ta kolejność, jest pani Ewa i pan Tomek, więc bardzo się cieszę, ale najbardziej się cieszę, kochani, z waszej obecności również, z obecności dzieci i młodzieży. Tak, to jest najlepszy znak tego. I tutaj w sposób szczególny chciałem przywitać mojego ucznia, który przyjechał do nas aż z Lubawy. Jest też moja uczennica Lena, jest też mój uczeń Alodiusz, także bardzo się cieszę, że młodzież i dzieci z nami są również na dzisiejszej wycieczce. Proszę Państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, gdy prowadzę wycieczki, tak ci Państwo są, o teraz zobaczcie Państwo na początku tego skweru, zatrzymuję zazwyczaj wycieczki i mówię, Państwa, teraz będzie konkurs z nagrodami. To ludzie się zatrzymują, oczywiście na słowo nagrody. I mówię, Państwa, co to za postać, co to za pomnik tam w głębi? No i ci Państwo tam to tak patrzą i zazwyczaj są dwie odpowiedzi. 80% to Jan Paweł II, ale jest i 20%, że to jest Lenin. Wytłumaczę, że ustawa dekomunizacyjna już dawno by tutaj Lenina wywaliła. Jan Paweł II, no nie, ale od Państwa, 23 października minie dokładnie 60 lat, jak w tym miejscu pojawił się Stefan Żeromski, tak? A Państwa, a jego początki w Iławie są wręcz niesamowite. Michał o tym już wspominał, że jego pobyt w Iławie wiązał się z wprowadzonym tutaj plebiscytem. Ja natomiast bardziej o tej rzeźbie, tak? Widzicie Państwo rzeźbę składającą się z trzech jakby części, tak? Czyli sam Stefan Żeromski, dwa ażurowe jeszcze do tego dodatki. Ale kochani, najciekawsze jest chyba, jak ten pomnik powstawał. Autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest Iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać. Tak? Państwa, no i zaczął szukać modela. Tak? Kto będzie tym modelem? I tym Państwa modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już, pan Stanisław Lis. pan Stanisław Lis, tak?
6: Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy Niesie Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nie istniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin. To był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku. W długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył tego dnia, nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc. Wiesz, tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus, jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła, tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. I teraz, kochany, konkurs z nagrodami. Nagrody będą do odebrania w sanepidzie. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przeodziewa w różnego rodzaju ubranka. Zimą Stefan Żeromski ma taką dostawioną pewną część ciała, tak? Tutaj też czasami tak jest. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takiej troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. I ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 1966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
4: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy Wielką Żuławę, więc musiała być też Mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie, kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jezioraka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, w świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako mała Żuława. Nie mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta. Darek, czy coś jeszcze tutaj, czy już sobie idziemy powoli na... Nie idziemy sobie jeszcze, dobrze. To ja tobie oddaję mikrofon i wyszukam to zdjęcie tej tablicy.
3: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no, taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eilau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz. Za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! Tego chyba nie.
7: Bez tej góry.
3: Zobaczcie panie. Heldenkwal w 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany. On został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. No, nie jest to jakiś szczyt artyzmu, ale skwer zadbany, tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak, ale ciekawe są, Stahlhelm, tak, natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co, że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak, to znaleziono kapsułę czasu. I znaleźciami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli, zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż i jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli. Nie wszystko, tak? Tak, skanę negatywę tej, w związku z tym, że mamy RODO, nie mogę mówić, że to był w taki znany iławski fotograf pan Marcinkowski, tak? O kurczę, powiedziałam. Koło Trójki miał kiedyś swój zakład, tak? I on jeszcze kilkanaście lat przed śmiercią mówił, że Darek, nim umrę, to ci je przekażę. Umarł, ale nie przekazał.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Eksperci radzą.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też, nawet takich domowych, wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to i tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
7: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz, drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Mimo, że droga o niższej kategorii być poprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idąc do celu, jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami, mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych we fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego, zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło, myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic, w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi, mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja tak jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj ze względu na korki. Są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowanie i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są. I tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się moim zdaniem zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą. Wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. Są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe. Można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić, ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać, ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam

0: ruszyć coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywał.
1: To zmieni nasze miasto.
2: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
0: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić. Ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest stref płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, no nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakimś zakresie, 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. W ostatniej strefie, nie w tej ścisłej w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić i na karty mieszkańca mniej. Jeżeli chodzi o mieszkańców, wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nie robienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę. My będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje. Mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości. Nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
2: Więc tematu będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na

0: Planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
7: Meloradio i Ława na

0: magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o remoncie ratusza miejskiego w Iławie. Będzie też o miejskich plażach i modernizacji schroniska dla zwierząt. A moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Rozpoczynamy od sprawy, która na pewno jest w centrum uwagi, a chodzi mianowicie oczywiście o umorzenia podatkowe, konkretnie o spółkę Amelo. Ponad 100 tysięcy złotych państwo umorzyliście, no i pewnie są powody, żeby tak się stało. Częściowo już je widzieliśmy, bo pan odpowiadał na pytania i mieszkańców, i radnych w internecie. No i chciałbym, żeby pan trochę rozwinął może, jak do tego doszło, jeszcze opowiedział od początku, jak to wszystko się w ogóle zaczęło, dlaczego takie powody i dlaczego taka suma, bo to chyba pierwszy raz w ogóle taka kwota, którą pan, że tak powiem, zwrócił firmie z podatków.
2: Tak, faktycznie zapewne państwo dobrze wiecie o tym, że ja generalnie jestem przeciwnikiem umorzeń podatkowych i w swojej kadencji, tej pierwszej, jak i drugiej, bardzo mocno te umorzenia podatkowe zredukowałem. Tak jak wcześniej umorzenia sięgały nawet 500 tysięcy złotych, tak w mojej kadencji umorzenia spadły do kilkunastu tysięcy w ciągu roku, więc zmiana była naprawdę, naprawdę diametralna. Ale w przypadku tej spółki w tamtym roku stanęliśmy przed trudnym wyborem, ponieważ okazało się, że podczas remontowania, modernizacji naszego stadionu rurociąg, który należy do firmy Amelo, znajduje się w innym położeniu niż wcześniej przewidywaliśmy, a to położenie było oczywiście wynikiem map, które posiadaliśmy. I w związku z tym, by wybudować zgodnie z projektem nasz stadion i przebudować infrastrukturę, mogliśmy zrobić dwie rzeczy. Albo z jednej strony zasypać rurociąg firmy Amelo, albo go przebudować. Dla wszystkich to była sytuacja zaskakująca, ponieważ w tym miejscu tego rurociągu być nie powinno, co oznacza, że najzwyczajniej w świecie mapy nie pokazywały tej rzeczywistości w sposób właściwy i w związku z tym, że nie było to zaplanowane ani w naszym budżecie, ani w budżecie, tak przypuszczaliśmy, spółki, spotkaliśmy się z władzami spółki, by o tym wszystkim porozmawiać. Pan prezes, uznając, że to jest oczywiście ich wodociąg, że on nie jest już w najlepszym stanie, stwierdził, że powinien być przebudowany, ale firma, z uwagi na to, że nie miała tego w planie budżetowym, bo nikt tego przecież wodociągu pod ziemią nie oglądał, firma nie była w stanie tego przebudować. Po długich konsultacjach z moimi pracownikami, jak i z wykonawcą, stwierdziliśmy, że nie możemy z tym tematem dłużej czekać i potrzebna była bardzo szybka decyzja. Jeżeli byśmy przeciągali to w czasie, byśmy czekali kilka miesięcy na przebudowę tego wodociągu przez firmę Amelo w roku 2026, czyli w tym bieżącym roku, to inwestycja nasza nie zakończyłaby się o czasie, a proszę pamiętać, że mamy tutaj dofinansowanie zewnętrzne, które jest obwarowane harmonogramem czasowym. Inwestycja ta musi być zakończona do czerwca, do lipca bieżącego roku. W związku z tym, że firma była tym zaskoczona i nie miała w planach przebudowy tego, zaproponowałem panu prezesowi, że jeżeli jest taka możliwość, a koszty były bardzo duże, ponad 215 tysięcy złotych netto, zaproponowałem panu prezesowi, że jeżeli jest to niezaplanowane faktycznie w budżecie, to miasto może pomóc w tej inwestycji z uwagi na ważny interes publiczny, czyli na ważną inwestycję, która sięga ponad 20 milionów złotych w zakresie przebudowy Iławskiego Stadionu. Pan prezes przemyślał tę sprawę i stwierdził, że jeżeli będzie tutaj możliwość udzielenia pomocy w postaci umorzenia części należności podatkowych, to faktycznie wyłuska dodatkową kwotę i przeprowadzi tę inwestycję. I tak też się stało. Wpłynął wniosek pana prezesa, który był tym samym umotywowany, czyli inwestycją miejską. Ja, korzystając ze swoich uprawnień, zdecydowałem o umorzeniu dwóch rat podatkowych, tylko i wyłącznie dwóch, więc firma była zobowiązana do zapłaty zarówno wcześniejszych składek podatkowych, jak i wszystkich późniejszych. I tak też się stało. Koniec końców udało się przebudować ten wodociąg. Przebudowa polegała na tym, że usunięto go z pola murawy w obrzeża stadionu. Oznacza to, że w przypadku awarii, jeżeli kiedykolwiek ona nastąpi w latach kolejnych, nie będziemy musieli rozpruwać murawy, nie będziemy musieli zatrzymywać rozgrywek ligowych, nie będziemy musieli przerywać żadnych treningów. Wszelkie awarie będą znajdowały się poza murawą. I właśnie to jest klucz do zrozumienia tej sytuacji. Obecny rurociąg, który był do tej pory w naszej murawie, komplikował nam sprawę, bo w przypadku zakończenia inwestycji za 20 kilka milionów, w przypadku gdybyśmy zrobili jeszcze bieżnię, a mamy takie plany, to w przypadku awarii musielibyśmy rozryć zarówno murawę, zarówno bieżnię, jak i infrastrukturę, która temu towarzyszy, co powodowałoby ogromne koszty dla miasta i dla spółki w naprawie tego wszystkiego. Stąd też stwierdziliśmy, tak jak często się robi przy głównych takich naprawach, remontach, domach czy w infrastrukturze miejskiej, usunęliśmy to, co mogliśmy usunąć spod murawy, żeby ryzyko ewentualnych awarii przyszłorocznych czy w kolejnych latach zminimalizować praktycznie do zera. Jeżeli one będą, to będą poza obiektem, poza murawą, co też spowoduje niższe koszta naprawy i nie będzie powodowało żadnych komplikacji implikacji w rozgrywkach, treningach i wszystkim tym, co się dzieje na stadionie. To był właśnie tylko i wyłącznie to był powód, dla którego zdecydowałem się umorzyć tej firmie dwie raty podatku, a jak Państwo będziecie śledzili na pewno kolejne na moje miesiące pracy i te wcześniejsze, umorzenia te były zredukowane praktycznie do zera z uwagi na to, że obiecywałem mieszkańcom, że te umorzenia podatkowe będą zakończone.
1: Iława nie jest rekordzistą w tym temacie. Kisielice chyba 300 tysięcy swego czasu. Zresztą do tej pory jest dyskusja na temat tych pieniędzy. No w każdym razie chciałem zapytać, skoro jesteśmy już przy stadionie. Wiem, że są już pierwsze krzesełka na trybunach. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
2: Kończymy już wyposażenie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wszystko idzie ku dobremu i wszystko wskazuje na to, że w lipcu, najdalej w sierpniu, powinny być już odbiory. My będziemy oczywiście z inwestycją gotowi troszeczkę wcześniej, ale jak wszyscy dobrze wiemy, musimy odebrać tę inwestycję zarówno my, jak Urząd Miasta, jak i instytucje zewnętrzne, czyli na przykład strażacy, sanepid i inne tego typu jednostki. I wszystko będzie zależało od tego, kiedy te instytucje zewnętrzne pozytywnie zaopiniują wykonanie tej inwestycji. Ja jestem dobrej myśli, ale też nie mogę się doczekać oczywiście otwarcia i tego wszystkiego, jak to wygląda na zewnątrz, jak i wewnątrz, ale potrzebujemy tutaj jeszcze kilku tygodni, żeby dograć to, co powinno być dograne, żeby obiekt był bezpieczny i żebyśmy mogli zaprosić zarówno sportowców, jak i kibiców na otwarcie.
1: Jeszcze mieszkańcy, a właściwie słuchacze pytają, kiedy rozpocznie się budowa mola i też pomostów na Małym Jezioraku i czy to będzie teraz już od razu w te wakacje, czy może trochę później?
2: Wszystko wskazuje na to, że prace rozpoczną się po wakacjach. Oczywiście musimy przekazać teren budowy, musimy przekazać pełną dokumentację, uzgodnić pewne szczegóły i harmonogram. Na ten moment nie przewiduję żadnych opóźnień, ale z uwagi na to, że to będzie duża inwestycja, na wielu polach prowadzonych to będziemy musieli porządnie, bardzo sumiennie usiąść z wykonawcą do ułożenia harmonogramu prac. Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień i żadnych niespodzianek, to jeszcze w tym roku powinniśmy zobaczyć pierwsze prace.
1: Jeśli chodzi o ratusz miejski, też są plany. Za chwilę pewnie ruszy naprawa tej elewacji, ale nie tylko, bo planujecie taki dość duży remont, prawda?
2: Tak, planujemy także naprawę dachu oraz wymianę całej stolarki okiennej. To będzie dla nas bardzo duże wyzwanie. Z tego co wiem, wykonawca inwestycji jest już w trakcie zamawiania wszystkich okien. Troszeczkę to potrwa, ponieważ są to okna w znaczącej ilości, to po pierwsze, ale po drugie są to okna, które muszą spełniać wymogi konserwatora zabytków, więc te uzgodnienia będą trwały. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jeszcze w tym roku, raczej w drugiej połowie, w trzecim, czwartym kwartale będziemy mieli w pierwszej kolejności wymienianą stolarkę okienną. Potem po montowaniu okien będzie odbywała się naprawa całej elewacji.
1: Wspieracie Państwo Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie. Wcześniej oczywiście informowaliśmy o tym, że przekazujecie teren, no i będziecie jakby współfinansować budowę nowego obiektu, nowej siedziby tej formacji. A z drugiej strony też wiemy, że już druga dotacja wpływa na ich konto, tym razem na zwiększoną liczbę godzin patroli na jeziorze Jeziorak.
2: Jakiś czas temu podjęliśmy faktycznie decyzję o tym, że w większym zakresie chcemy naszych iławskich ratowników wspierać. Na naszej działce, która jest w okolicach Związku Gmin Jeziorak, będziemy chcieli zaprojektować nową siedzibę w pełni funkcjonalną. Pan projektant, który z nami w tym zakresie współpracuje, już przygotował pewne rozwiązania. W tym momencie konsultowane były także te rozwiązania z przedstawicielami ratowników i te wszystkie korekty są obecnie nanoszone. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku tygodni dojdzie do drugiego spotkania, podczas którego zostanie nam zaprezentowana koncepcja tego budynku, czyli rozmieszczenie sal oraz hangarów, które są ku temu potrzebne. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca roku będziemy posiadać pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.
1: Skoro mówimy o FOPR-ze i o bezpieczeństwie przede wszystkim, bo z tym kojarzy się nam ta oczywiście formacja, która od wielu, wielu lat strzeże jakby nie tylko jeziora Jeziorak. Już na pewno to Państwo wiedzą, jak w tym roku będzie wyglądała sprawa plaż miejskich. Czy to znowu będą te dwie, o których zawsze mówimy, czyli plaża przy ulicy Kajki i przy ulicy Chodkiewicza, czy też może jeszcze dodatkowo będą jakieś patrole, a być może otworzycie Państwo tak oficjalnie te plaże na Lipowym Dworze?
2: W tym roku mamy ten sam zestaw plaż jak zawsze, czyli plaża tak zwana dzika i plaża prawdziwka. Nowością na plaży dzikiej będzie to, że tor wodny, który został zakupiony przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, a który już był widoczny na naszym basenie, będzie zamontowany właśnie na dzikiej plaży w obrębie pomostów. Zrobiliśmy to po to, żeby ratownicy mogli też czuwać nad bezpieczeństwem dzieci czy młodzieży tam bawiącej się, więc wszystkich już teraz zapraszam do tego, żeby korzystać z tej atrakcji. Jeżeli chodzi o skarbek, to nie jest to oczywiście oficjalnie plaża, ale poprosiliśmy też naszych ratowników, których będziemy też finansować, jeżeli chodzi o weekendy i patrole weekendowe. Poprosiliśmy też o większą czujność, żeby przepływając zerknęli, czy na tej plaży jest wszystko w porządku, żeby tam czasami przystanęli na tej łódce, poobserwowali osoby, które korzystają z uroków skarbka. Ale te patrole, proszę pamiętać o tym, że są zabezpieczeniem wszystkich turystów i mieszkańców, którzy przebywają na naszym jezioraku, więc te patrole będą się na pewno przemieszczały. Ale z uwagi na to, że skarbek nie posiada takiej ochrony w postaci ratowników, to poprosiłem naszych przedstawicieli ratownictwa, by zwracali szczególną uwagę na tę plażę.
1: Czasami też mamy świadomość tego, że są to niebezpieczne miejsca i sami musimy pamiętać o tym, a zwłaszcza może rozmawiać z naszymi dziećmi. Jest tam trochę niebezpieczny uskok takiego, powiedzmy, dość głębokiego miejsca, więc tam naprawdę można stracić życie i trzeba na to uważać. To chyba dzisiaj już wszyscy wiedzą. Ale mimo tego oczywiście też obserwowaliśmy kontrole liczne w okolicach tego miejsca, ze względu może na motorówki, jachty, które też tam cumują i często się zdarza, że są po prostu niemile widziane i to jest słyszne chyba na plażach. Natomiast już tak zupełnie przechodząc do zakończenia, chciałem pana zapytać, bo dużo inwestycji też w tym roku będziecie realizować. Właśnie, jak to wygląda w takim kalendarzu? Bo wiem, że rozpocznie się remont ulicy Jagiełły, ale też będą inne remonty dróg. Jakby pan mógł tak powiedzieć, co ruszy i na co możemy liczyć jeszcze w tej odsłonie tego roku?
2: Nasze inwestycje mają to do siebie, że zaczynają się sukcesywnie, zwłaszcza te zaplanowane na rok 2026, ponieważ w styczniu, w lutym to są procedury, prawda, potem podpisywanie umów i faktycznie całkiem niedawno rozpoczęliśmy modernizację szkoły podstawowej numer 5, stadion się kończy, przedszkole numer 4 też już zaczyna być remontowane. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach wejdzie ponownie ciężki sprzęt na ulicę Jagiełły, ponieważ utwardzenie tej ulicy, czyli to, na co czekają mieszkańcy, musi być zakończone do marca 2027 roku, więc jeszcze apeluję o odrobinę cierpliwości. Wszystko wskazuje na to, że w końcu, po wielu latach dyskusji, mniej i bardziej gorącej, zakończymy ten temat i zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom oddamy normalną drogę na miarę XXI wieku mieszkańcom do użytkowania. W międzyczasie jeszcze bardzo mocno przygotowujemy się do rozpoczęcia modernizacji Orlika przy szkole podstawowej numer 5 oraz do rozbudowy Orlika przy Orliku na ulicy Lubawskiej. Tam w związku z tym, że posiadamy własną działkę, będziemy ten Orlik rozbudowywać po to, żeby zapewnić więcej miejsca dla naszych sportowców. Jednocześnie bardzo mocno przygotowujemy się też już do rozstrzygnięcia przetargu na modernizację schroniska. Wpłynęły dwie oferty na modernizację tego obiektu, schroniska oczywiście dla zwierząt i bardzo bym chciał po wakacjach móc podpisać umowę z wykonawcą, który wygra ten przetarg. W tym momencie sprawdzamy, czy te oferty, które do nas wpłynęły, spełniają nasze warunki i czy zostały złożone zgodnie z wymogami i przepisami prawa. Jeżeli tak będzie, to najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni rozstrzygnie się, kto dla naszego miasta, dla naszego samorządu będzie modernizował Iławskie schronisko dla zwierząt. Będzie to dla nas duże przedsięwzięcie, bo dużą część zwierząt będzie trzeba było przenieść z tego obiektu w inny obiekt albo na tyły schroniska, a w związku z tym, że jest to materiał żywy, są to zwierzęta, które czują, będzie to trzeba zrobić w wyjątkowo delikatny sposób.
1: Chciałem pana jeszcze zapytać, jaki będzie koszt tej inwestycji i kiedy właśnie będziecie próbować już rozpoczynać pracę?
2: Jeżeli nic nie wydarzy się po drodze, to te prace będą rozpoczynały się na jesieni tego roku. Jeżeli chodzi o koszt, trudno mi jeszcze w tym momencie to powiedzieć na 100%, ponieważ sprawdzamy te oferty, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to koszt niemały, oscylujący w granicach 5, może 6 milionów złotych. Więcej na ten temat będę mógł powiedzieć za kilka tygodni, kiedy rozstrzygniemy ostatecznie postępowanie przetargowe.
1: Skoro mówimy o inwestycjach i tak szczerze mówiąc, nie sposób nie zauważyć zmian na osiedlu podleśnym, chciałem pana zapytać o współpracę z spółdzielnią Praca.
2: Z prezesem spółdzielni Praca jestem w stałym kontakcie. Byłem prywatnie na osiedlu, żeby zaobserwować, jak postępują te prace i faktycznie tych miejsc parkingowych przybywa. Widzę także modernizację budynków, elewacji. To bardzo cieszy, ponieważ wydawało się, że jeszcze są takie elementy, które należałoby dopiąć i prezes to zauważył, dopina w miarę naszych możliwości. Ja z prezesem rozmawiam bardzo często, podpowiadamy sobie, rozmawiamy na różne tematy. My przecież też jakiś czas temu przyjęliśmy monitoring, który był w obrębie spółdzielni. Wpięliśmy go do swojego tutaj rejestratora i przyjęliśmy te kamery, żeby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz wysoką jakość funkcjonowania, więc współpraca z samą spółdzielnią układa się bardzo dobrze i pozostaje tylko trzymać kciuki za to, żeby Rada Nadzorcza wraz z panem prezesem realizowała te plany, które mają. Bardzo mi się podoba ten kierunek i mam nadzieję, że tym kierunkiem będzie prezes podążał także w kolejnych latach.
1: Myślę, że wielu mieszkańców jest naprawdę zadowolonych, czysto, schludnie, ale też taka przestrzeń rodzi się nowa, no i też będą nowe mieszkania. Dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Ciekawa książka.
1: Teraz Weronika Matnia opowie o swojej pracy przy pisaniu powieści kryminalnych. Jej ostatnia książka wciąga niemalże od pierwszych stron, łącząc wiele wątków i trzymając czytelnika w napięciu. Pisarka jest też laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru, przyznanego zarówno przez jurorów, jak i czytelników. Od niedawna jest też mieszkanką Iławy. W spotkaniu z czytelnikami opowiadała o konstrukcji swoich bohaterów w odpowiedniej czasoprzestrzeni.
3: Nie wiemy, co się wydarzy za chwilę. Przyszłości w ogóle nie znamy, a przeszłości mogę się przejrzeć bardzo dokładnie, więc też z tego względu opisuję te rzeczy i zawsze muszę się wręcz powstrzymywać i hamować, żeby nie sięgać aż tak bardzo daleko wstecz. I myślę sobie, że żeby się jakoś tam nie zapętlać, żeby nie rozdrabniać wątków, tylko skupić się na przykład na jednej postaci. Ale to jest dla mnie trudne, bo ja lubię zaglądać w tę przeszłość do każdego. Zaczynam faktycznie od ofiary zawsze. To ona determinuje moje późniejsze wybory, ale też sprawca. Jak już mam ofiarę i mam sprawcę i znam odpowiedź na bardzo banalne pytanie, czyli kto, kiedy i dlaczego, to już wtedy mogę zacząć budować całą resztę tej historii. Ale niech mi Państwo wierzą, że to dlaczego to jest bardzo, bardzo trudne. I to jest pytanie, które zadaję sobie właściwie całą książkę. No bo ono jest najważniejsze. Dlaczego? No bo my przecież nie czytamy po to, żeby się dowiedzieć kto, tylko właśnie po to, żeby się dowiedzieć dlaczego. Więc ja muszę to dlaczego, tą odpowiedź znać bardzo dobrze. I to jest dla mnie trudne, bo to jest dla mnie trudne też z takiego względu, rozmawiałam o tym z mężem, że mi na przykład jest bardzo trudno pojąć, że człowiek może być zły, bo jest zły. Nie? A są tacy ludzie. Jest takich ludzi bardzo wielu. Oglądaliśmy Fargo, nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Stary film, klasyk, fantastyczny. I jest tam taka postać, która jest naprawdę bardzo negatywna. To jest po prostu facet, który jest socjopatą. A ja oglądałam ten film i cały czas spodziewałam się po nim czegoś dobrego. I mówię do mojego męża, kurczę, coś jest ze mną nie tak. Ja cały czas myślałam, że on zrobi coś dobrego, coś wbrew tej swojej naturze. I dlatego u mnie te postaci, które są negatywne, są złe, one nigdy nie są tak złe do końca. Bo ja po prostu nie wierzę, że człowiek jest zły tak do końca. Mam nadzieję, że nigdy w to nie uwierzę. Przepraszam, filozoficznie się zrobiło, ale tak jest.
1: Pisarka mówiła również o pracy nad książką.
3: Kiedy przedstawiam bohaterów, to wybieram narratorów. Nie zawsze jest to narracja pierwszoosobowa. Bardzo lubię też tego narratora trzecioosobowego, który siedzi na ramieniu bohatera, czyli to jest narracja trzecioosobowa, ale nie wszechwiedząca, czyli ten narrator wie tylko to, co wie mój bohater. I przerzucam się też tymi narracjami. Czasem się łapię na tym, że zaczynam pisać kogoś w pierwszej, kto powinien być w trzeciej albo odwrotnie. Muszę się, ale utrudniam sobie przez to pracę, drodzy Państwo, tak zupełnie szczerze, bo byłoby łatwiej pisać w jednej narracji całą książkę, ale jakoś ja po prostu się też, wydaje mi się, że szybko się nudzę. Jak ja już wszystko wiem o książce, znam już miejsce, potrafię je opisać, byłam tam, znam bohaterów, znam ich motywacje, no to już potem usiąść i to wypisać, to jest już takie, jak to ładnie określił jeden pan, z którym rozmawiałam na MFK, że to jest jak wypełnianie tabelki w Excelu wtedy. I dla mnie też tak to trochę jest. Więc ja lubię czegoś nie wiedzieć o książce, lubię sobie zostawić taką tajemnicę też, zobaczyć, dokąd mnie coś zaprowadzi. I owszem, to jest okupione dniami, w których nie jestem w stanie pisać, bo czegoś nie wiem, bo jestem przyblokowana, bo coś nagle się takiego wydarzyło. To brzmi, jakby to się działo niezależnie ode mnie, ja to wymyślam. Tak jest, że coś wymyśliłam takiego, że będzie miało dalej jakieś konsekwencje dla reszty bohaterów i nie do końca jeszcze wiem, jak sobie z tym tematem poradzić. Więc to są, to są te konsekwencje pisania bez planu. Zawsze jest tak, że te pierwsze 100 stron, to ja tak się trochę z tymi bohaterami poznaję. I tak jeszcze nie do końca wiem, co tam się między nimi wydarzy, jaka będzie ich energia. Zawsze szukam dla nich jakiegoś nietypowego zajęcia. No na przykład w rdzeniu mamy Angelika i Rocky, którzy zajmują się wytwarzaniem witraży. I dopóki ja nie znalazłam dla nich tych witraży, to nie potrafiłam o nich pisać. Jakby brakowało mi tego czegoś, co by ich spajało, co by im nadało jakąś taką ciekawą wartość, nie? I I dopiero właśnie, kiedy wpadły mi do głowy te witraże, to nagle zaczęłam ich tak bardzo dobrze rozumieć i zaczęło mi się to dobrze pisać. Ale no, to było też okupione wieloma eksperymentami i rozdziałami, które wyrzucałam, które nie do końca mi grały. W ogóle w pewnym momencie, w połowie, ta książka zaczęła skręcać w jakąś stronę, która w ogóle nie zaczęła mi się podobać, więc też musiałam usiąść i powiedzieć, o czym ma być ta książka, Weronika, zastanów się. Musisz zrezygnować z tego i z tego wątku, a pogłębić ten i ten. To też jest trudne. Te wszystkie sceny z Rokiem były dla mnie takie trudne i z Angeliką i... No po prostu jak on w sposób taki unikatowy widział świat, a właściwie był na to skazany trochę. I miałam takie pokusy, żeby tam wydarzyło się więcej złego w jego życiu. I to jest pierwszy raz, kiedy tego nie zrobiłam. Uznałam, że to jest dwójka bohaterów, która zasługuje na szczęście. Ja lubię tak dołożyć do tego pieca na końcu, ale nie zrobiłam tego. No i właśnie, chociaż dlatego właśnie, że tego nie zrobiłam, to jestem zdziwiona, że dostaję takie wiadomości, że to najsmutniejsza, najbardziej taka właśnie najstraszniejsza książka. Moja redaktorka na przykład, która ze mną rozmawiała, Ola Deskur, mówi: Jenę, naprawdę, jak ja czytałam te fragmenty o Julii akurat, to po prostu czułam, w którą stronę to wszystko zmierza i było mi tak smutno. To jest tak tragiczna postać i tak tragiczne jest to wszystko. Ja mówię, naprawdę? A mi się wydawało, że to jest książka pełna nadziei.
1: Autorka rdzenia ujawnia kulisy w zakończeniu i tekstach niektórych fragmentów powieści.
3: Akurat jeśli chodzi o zakończenie, no tak, była ta finalna, bardzo tragiczne zakończenie i ono było już takie, że już po prostu tam już nie było co zbierać. I uznałam, że nie mogę tego zrobić już naprawdę. I wtedy, bo z kolei moja Karolina z wydawnictwa mówi mi często tak, pamiętaj, to co jest dla ciebie atrakcyjne, niekoniecznie musi być atrakcyjne dla czytelnika. No, ona akurat moje książki bardzo lubi. Więc mówi, może czasem pomyśl trochę o ludziach, żeby zostawić im właśnie to światło na końcu, chociaż odrobinę. No więc były te, oczywiście, że były wersje. Najgorzej, że ja później do tych wersji nie mogę się dokopać, bo zapisuję je w jakichś dziwnych plikach. Mam tych plików zawsze, jak piszę, kilka. Jest rdzeń 1, rdzeń 2, rdzeń 7, na końcu jest rdzeń i po angielsku the last one, ostatni. On zazwyczaj już wtedy jest ostatni. I potem nie wiem, w której wersji napisałam coś na przykład interesującego, no bo taką radę, którą my dajemy kursantom, ona często brzmi, żeby nie wyrzucać ładnych fragmentów, tylko no jeżeli już coś napisałam, nawet chodzi mi o opis jakiegoś krajobrazu czy jakiegoś miejsca, to żeby go wykorzystać w tej finalnej wersji albo nawet w innej książce. Znam autorów, którzy nigdy nie wyrzucają ani jednego zdania i jak czegoś nie biorą do książki, to potem sobie wrzucają do kolejnej. No a ja mam tych wersji tak dużo, potem nie mogę tego znaleźć. Myślę sobie, kurczę, gdzieś napisałam jakiś fajny napis, no trudno, napiszę go jeszcze raz.
1: Weronikę Matnie pytano również o to, czy zna czytelników, dla których pisze.
3: Nie wiem tego nigdy. Jak podchodzą do mnie ludzie i bym się nie spodziewała, że ktoś taki akurat czyta moją książkę. No jakby... Jeżeli popatrzymy na badania, kto czyta książki w Polsce, no to są kobiety w wieku 25, 45, 50, tak, najczęściej. No ale ja mam też czytelników mężczyzn, którzy nie łapią się w tę statystykę i jakby co z tego, nie? Więc nigdy nie myślę o moim wyobrażonym czytelniku w takich kategoriach, że go ubieram w płeć, wiek, postać. Raczej myślę sobie, że musi nas łączyć pewna wrażliwość w postrzeganiu świata. Że na przykład jeśli ktoś lubi bardzo szybkie książki, w których akcja goni akcję, w których jest bardzo dużo takiej procedury, no a mamy takie kryminały w Polsce bardzo dobre, to raczej nie odnajdzie się w moich powieściach. Też jakby zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu musimy dzielić pewną wizję świata i właśnie pewną emocjonalność czy empatię. Raczej w ten sposób myślę. z książkami jest jak z filmami, prawda? Czasami mamy ochotę obejrzeć coś na tak zwane odmóżdżenie, nie? Nie mamy na nic siły, chcę obejrzeć po prostu coś, co mnie nie zaskoczy, co mi przyniesie pewnego rodzaju odprężenie. Czasem chcemy obejrzeć film, poczytać książkę, przy której popłaczemy, a czasem taką właśnie, przy której nie będziemy za dużo myśleć. I to jest okej, to jest super. Dopóki ludzie czytają, to niech czytają cokolwiek. Książki, przy których można się pośmiać i popłakać i każde. Ja po prostu piszę takie książki, być może dlatego, że jestem właśnie politologiem, być może dlatego, że te problemy społeczne mnie od zawsze frapowały i dlatego też, że mam naprawdę, no, mam wysoki poziom empatii, uważam. I nie jestem w stanie się tego wyzbyć. Ja po prostu naprawdę tak patrzę na świat, jak patrzę, jak piszę. Niczego nie robię w tych książkach jakby pod czytelników, pod sprzedaż. Nigdy nie patrzę na to...
4: Nie podpisujesz się nikomu i niczemu.
3: Nie, nie patrzę na to, czy to na przykład jest teraz modny temat, albo czy ktoś na przykład mnie nie polubi, bo poruszyłam taki temat, albo może to jest... Mam takie obawy, owszem, na przykład, czy to jest zbyt ryzykowne. No, jakaś pani tutaj stała do mnie w kolejce, powiedziała, że z każdą kolejną książką czuję jakby, że te książki są lepsze, bardziej fascynujące, a ja się właśnie boję, że aż za bardzo idę już w taką jakąś dziwną stronę w ogóle tej literatury, że już zaraz to w ogóle nie będzie kryminał, tylko Boże, nie wiadomo do końca co. A jednak moje wydawnictwo wydaje kryminały, więc no mam tutaj takie obawy, czy jakby za bardzo nie poruszam się na granicy tych różnych gatunków, jakiegoś dramatu, thrillera psychologicznego, jest tam też dużo wątków obyczajowych, więc no jakby tak biorę sobie z tych różnych gatunków to, czego akurat potrzebuję, żeby te historie opowiedzieć.
1: Na końcu okazało się, że Rdzeń miał być pierwotnie pierwszą częścią nowej trylogii.
3: Przyznam się Państwu już teraz, bo mogę, że chciałam, żeby Rdzeń był pierwszą częścią trylogii i w trakcie stwierdziłam, że absolutnie tego nie zrobię, że nie na, jakby w pisaniu najbardziej pociąga mnie nowy temat, nowy bohater i po prostu ja byłabym nieszczęśliwa, gdybym musiała teraz tego bohatera ciągać ze sobą do kolejnej książki i... Bo ja bardzo dbam o to, żeby ten bohater, ten śledczy też, żeby jego problemy życiowe, jego historia w tej książce, ona też była dopełnieniem wątku w ogóle całej powieści. I tak, czyli ja bym musiała już na tym wczesnym etapie, tak jak teraz sobie rozplanować, że ta trylogia będzie dotykała, także ta trylogia domknie też jego historię. A ponieważ Państwo już wiedzą, że ja piszę bez planu, to ja nie jestem w stanie jednej książki w jakiś bardzo ścisły sposób zaplanować, to co dopiero taką trylogię, prawda? Więc wydaje mi się... No, a poza tym sobie myślę, że chyba fajnie pisać za każdym razem inną opowieść, bo czytelnik nie ma też takiego poczucia, że musi się kierować jakąś kolejnością, prawda? Tylko jak tych książek będzie w końcu jeszcze więcej, to może sobie wybrać, czy chce taką emocjonalną miazgę, czy taką. Tu sobie popłaczę nad losem tego, czy tamtego. Tak, gdzie miałaby wrócić? To już mam takich czytelników, co właśnie są fanami Zomera z Żaru i oni też ciągle, że on przecież mógłby się gdzieś przeprowadzić. On mógłby gdzieś zacząć życie od nowa. No, jest to kuszące dla autora, bo ja już tego bohatera znam i bardzo łatwo byłoby mi o nim pisać, ale nie zrobię tego nigdy. Bo już wiele razy widziałam, że autorzy się pokusili na taki pomysł i zawsze to był niewypał. Więc ja też nie chciałabym takiego doświadczenia zaliczyć i myślę sobie, lepiej pisać tę historię od nowa.
1: Mówiła Weronika Matnia, Iławska pisarka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Witam i zapraszam na rozmowę, która być może ożywi marzenia żeglarzy z Iławy i Ostródy. Powiemy teraz o kanale wodnym, który łączy te dwa miasta. Dawniej samorządy wiązały z nim ambitne nadzieje, przede wszystkim z rozwojem turystyki. Tymczasem po latach mamy jedynie zgliszcza tych pomysłów i co najgorsze, nikt nic nie robi w tej sprawie. Przynajmniej tak uważa Grzegorz Rychlik z Iławy, z którym rozmawiamy na ten temat. To znany i ceniony instruktor żeglarstwa, a także twórca turystycznych projektów w regionie. Chciałem Cię zapytać o taką może sprawę związaną z historią bardziej, ale myślę, że też i ze współczesnością. Chodzi o ten kanał Iławsko-Ostrucki. Dlaczego się uśmiecham? Dlatego, że już tyle rzeczy było o nim powiedziane, już tyle prób chyba polityków, żeby to gdzieś naprawić. Co Ty o tym myślisz? Bo to jednak jest takie trochę połączenie naszego miasta z Ostrudą. Szkoda, że tego nie ma, bo byśmy te dwa miasta mogli fajnie ogarnąć jakąś taką chociażby może jedną imprezą. A tak gdzieś trochę mam wrażenie, że ten kanał jest odpuszczony, choć wiem, że chyba go remontowali na przestrzeni lat, ale kompletnie nie wiem, co się z nim dzieje? Pytam fachowca, na pewno wiesz, co się tam zbiera.
5: Wiesz co, kanał Iławski prowadzący, tak, z Iławy, Jeziorak, następnie wchodzimy sobie w kanał Iławski do Miłomłyna i później śluzą schodzimy do Ostrudy, dwoma śluzami. Niestety jest trochę zaniedbany, ale to też jest wina nas, użytkowników, ponieważ w tej chwili jest ogrom skuterów wodnych. Te skutery pływają bardzo szybko w kanale, czym powodują falę, która rozpływa się po kanale na zewnątrz, uszkadzając kanał i wypłycając go bardzo mocno. To jest duży problem. Niestety szkoda, że ci ludzie tak robią, bo bardzo krótko, tak krótkoterminowo patrzą. Ponieważ są to jeszcze jachty, są to również łodzie motorowe, houseboty, którzy też chcą przepłynąć i trochę, biorąc pod uwagę przepisy, no delikatnie mówiąc, przekraczają prędkość. Powinni być w tym momencie jakoś tam dyscyplinowani, ale nie o to chodzi. Chodzi o pewną świadomość, o dbanie, o ciszę. Niestety mam nadzieję, że osoby, które ja szkolę, którzy zdobywają patenty, zdają sobie sprawę z tego, że nie będą w ten sposób robili. Ale niestety też jest tak, że jest gro osób, którzy no, lekceważą to. I tak jak mówisz, piękna idea, coś z Ostruda, z Iławą, czy z Elblągiem, czy z Miłomłynem nawet, mogłoby to istnieć jako pewną jakąś może wspólną imprezę, co byłoby na pewno ciekawostką w regionie, że dwa miasta się łączą, trzy miasta się łączą w ramach jednej imprezy, nie wiem, rejs, Iława, Ostruda, Ostruda, Iława, przez Miłomłyn, z jakimiś punktami, z jakąś opowieścią, z historią, bo pamiętajmy, że ten kanał, który powstał, jest też unikatem. Jest najmłodszym kanałem w Polsce. Kanałem dlatego, że z Iławy możemy popłynąć do Gdańska. Poprzez system kanałów, który wymyślił pan Sztenkę i jak ktoś ma ochotę zobaczyć historię tego kanału, to zapraszam do Pochylni Buczyniec. Tam jest bardzo krótki film, około 8 minut, który mówił w bardzo taki króciutki, piękny sposób pokazujący budowę tego kanału. I biorąc pod uwagę jeziorak prawie 100 metrów nad poziomem morza, obniżenie tego wszystkiego jezior, połączenie tych wszystkich jezior ze sobą 170 ponad lat temu, naprawdę zrobiło piękną robotę, przy czym chodziło o to, że to były kiedyś Prusy, więc chodziło o handel. Dziś mamy przepiękną trasę widokową, krajoznawczą, mało tego, żeglarską, z pięknymi przystaniami, z Iławy do Gdańska. Można też podjechać do Ostrudy czy do Starych Jabłonek, co też dużo osób też pływa. To jest unikat na skalę, moim zdaniem, światową, że mamy taką możliwość. Ja na przykład uwielbiam w tym rejsie Iława, Gdańsk, coś takiego. Wypływam szuwarowo-bagiennie, ja to się śmieję. Czyli jesteśmy na jeziorze, są bagna i w ogóle i tak dalej. Płyniemy jakimiś kanałami, nagle przechodzimy przez...
1: Zabieramy kolegów z Ostrudy?
5: Może być z Ostrudy, z Miłomłyna, skądkolwiek, świetnie. I słuchajcie, płyniemy sobie i w pewnym momencie zapływamy już od Elbląga na wody morskie. I zobaczymy morze, za chwilę wchodzimy pod piękne statki, po wielkie statki. Jest to coś niesamowitego, gdzie wypłynęliśmy, nazwijmy to szuwarowo-bagiennie, jesteśmy na morzu, na pięknym morzu.
1: Klasa, sama w sobie. Mieszkańcy Ostrudy tego właśnie nie mówią, bo oni mają dostęp do kanału taki bezpośredni, wiadomo, mają też Miłomłyn, Stare Jabłonki. Niesamowite miejsce w ogóle, bardzo mało doceniane. No i ogólnie rzecz biorąc, tu trochę jest problem taki, że to chyba z tej strony, z powiatu iławskiego, musiałoby trochę nadejść pomoc, a może właśnie samorząd powinien się dogadać z samorządem ostruckim, nasz samorząd iławski, żeby jakoś to wskrzesić, bo jednak tych miejsc, prawda, jezior i w ogóle takich fajnych, ciekawych terenów do wypoczynku, przecież to jest kawałek praktycznie za Dubą. Dosłownie kawałek.
5: Ja myślę, że my mamy takie narzędzie, które może samorządy scalić. Tym narzędziem jest Stowarzyszenie ZLOT. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna. Jest to miejsce, są to ludzie, którzy zrzeszają samorządy. Niestety ja ubolewam nad tym, że niektóre samorządy nie chcą w to wejść. My jako z naszego regionu, jest tylko miasto Iława, niestety jeszcze powiat nie dołączył. Mam nadzieję, że i powiat, i gmina wiejska Iława też by dołączyła do tego mechanizmu, ponieważ w Ostródzie, pomimo różnic politycznych, różnego myślenia, oni się wspólnie w kwestii turystyki porozumieli. Bo pamiętajmy, turysty nie interesują polityczne zawiści, różne relacje, kto z kim. Ich to nie interesuje. Turysta chce przyjść do miejsca, w którym chce odpocząć, w którym chce coś zwiedzić, zapłacić bez względu na to, czy to będzie w Ostródzie, w Iławie. Przecież oni przynoszą pieniądze dla mieszkańców, dla interesów, które są tu prowadzone. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby ponad podziałami turystycznie się połączyć, ponieważ ta zachodnio-mazurska lokalna organizacja turystyczna daje to narzędzie. I jeżeli my razem wystąpimy na różnych targach, imprezach, będziemy promowali region, nazwaliśmy to Mazury Zachodnie, możemy tylko zyskiwać. Ja obserwuję bardzo dużo turystów takich jednodniowych, którzy, wyobraźcie sobie, Warszawa, Łódź, wsiadają i znajdują się w Iławie po to, żeby wpaść na jeden dzień, chcą zobaczyć, co to jest jeziorak, na przykład nigdy nie byli na tym jezioraku, chcą wskoczyć do Ostródy, zobaczyć, jak można na nartach pojeździć. Przecież my możemy siebie tylko wspierać. I mam dużo znajomych z branży tej turystycznej, z hotelarskiej, z agroturystyk, właśnie poprzez Mazury Zachodnie, poprzez zachodnio mazurską lokalną organizację turystyczną. I uwierzcie mi, my jesteśmy wszyscy jakby ku sobie. To, że ktoś prowadzi hotel, inna osoba agroturystykę, inna osoba prowadzi coś innego, ja mam żagle, mam sporty motorowodne, inna osoba ma czarter jachtów, inna osoba ma stadninę koni, inna osoba ma wynajem domków. My między sobą nie jesteśmy konkurencją, bo jeżeli turysta poczuje się dobrze, to on ściągnie kolejnych 10, 20 albo 50 osób i każdy, w zależności od budżetu, znajdzie swoje miejsce. I to jest ten element, który uważam, nasz region powinien bardzo mocno połączyć, bo tak jak łączy nas kanał, to powinno łączyć też te turystyczne takie podejście do klienta. Bo tak jak jeszcze raz powtórzę, klienta nie interesują polityczne zawiści między samorządami i tak dalej, kto wygrał. Jego interesuje fajne miejsce, zobaczenie tego miejsca, przeżycie czegoś fajnego w tym miejscu, a połączenie Iławy, Ostródy, Miłomłyna, takiego trójkąta, plus jeszcze Zalewo przecież, które też jest na północy, jezioraka, przecież to jest ogromna, ogromna branża, każdy znajdzie swoje miejsce. I jak rozmawiam z osobami, które są w tym miejscu, oni tego chcą. On chce przyjść, będzie: ja dzisiaj jadę na konie, dzisiaj wpadam do smażalni na rybę. Ja nigdy nie powiem o tych firmach źle, o kimkolwiek, ponieważ my jesteśmy wspólną. Jeżeli kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, jak powstawał Tifi. Ja pamiętam komentarze, dla kogo ten Tifi powstał. Dziś ja widzę niesamowity przemiał turystów, którzy przychodzą, przyjeżdżają ze świata, płacą duże pieniądze, bo ich na to stać. Ale inny turysta pójdzie do innego hotelu, do innego miejsca, do apartamentu i też będzie miał te same potrzeby. Chce coś przeżyć, coś dostać. Mogą to być żagle, może to być kurs motorowodny, ale może to być również spacer po pięknych lasach, może to być jazda rowerem, może być również płynięcie statkiem po trawie. Tych ofert, które my tu mamy, i bogactwo jest ogrom, ale ta spójność tego mechanizmu powinna być chyba największa, bo tylko turysta zyska, a my przy tym wszyscy dookoła zarobimy.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, tym bardziej, że no powiedzmy sobie jeszcze do tego, gdyby stał tramwaj wodny, który zabierze turystów do Ostródy, no to powiedzmy sobie szczerze, to wszystko scala i daje nam ogromną siłę, siłę ofertową też przede wszystkim, to o czym ty mówisz, czyli o Zlocie, lokalna organizacja turystyczna. Trochę jej nie widzimy, tak szczerze powiedziawszy, w Iławie. Ostróda może się bardziej ten chyba szczycić i dlatego ważny jest powrót do inicjatywy wspólnych interesów mieszkańców i rozwoju kanału Iławsko-Ostródzkiego. A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy o tym z Grzegorzem Rychlikiem, instruktorem żeglarstwa i twórcą turystycznych projektów w regionie. Zanim powiemy o pewnych rozwiązaniach, które mogą dużo pomóc w tej sytuacji, mowa oczywiście o kanale, to może warto też zastanowić się nad tym, jak odejść od takiej dziwnej rywalizacji pomiędzy w gruncie rzeczy bliskimi sobie miastami. takie są niedopowiedzenia pomiędzy Iławą, ciągle się porównujemy, a w Ostródzie już jest to, a jest basen, a w Iławie jeszcze nie było. To trzeba skończyć, bo trzeba po prostu naprawiać sytuację. Pamiętam, jak twój tata też to podkreślał, też bił się o ciszę w tych miejscach, o stawianie znaków, o to, żeby żeglarze przestrzegali przepisów. To wszystko wtedy wydawało się dziwne, bo wszystko było na wariata, można powiedzieć, ale po jakimś czasie żeglarze zaczęli rozumieć, że bezpieczeństwo jest priorytetem.
5: Nie tylko żeglarze, ponieważ pamiętajmy, że naszym takim organem, który nas kontroluje poza policją, jest inspektor żeglugi śródlądowej. I jak pojawił się, to powstała pewnego rodzaju panika. Ale co się okazało? Zaczęły być wprowadzane standardy bezpieczeństwa. Jachty, które są czarterowane, są odpowiednio zarejestrowane, mało tego, mają ubezpieczenia, są przeglądy. To chodzi o bezpieczeństwo. I ten inspektor zarówno kontroluje motorowodniaków, ale i też żeglarzy. I spójrzmy, jeżeli na Kwenie jest taki organ, wszyscy się go boją. Ja uważam, że boją się ci, którzy coś mogą mieć ewentualnie na sumieniu, ale on powoduje, że naprawdę nie ma wielkich zdarzeń, nie ma wielkich tragedii, bo tragedia na Wielkich Jeziorach Mazurskich, co wiele lat temu była, moim zdaniem wynikała tylko z jednej rzeczy. Ludzie lekceważyli warunki pogodowe i sprzęt, mało tego, lekceważyli siebie, bo jeżeli sternik płynie i nie zwraca uwagi, jakie są warunki, to lekceważy swoich najbliższych. I tych tragedii tam było bardzo dużo. U nas nasz inspektor, no mówią, że jest surowy, delikatnie to powiem, ale bardzo się cieszę, że on taki jest. Bardzo się cieszę, bo wszystko poszło na określony standard bezpieczeństwa. A to się przekłada na dalsze rzeczy. Mało tego, mamy skutery. Wiadomo, to jest, kurczę, takie hałaśliwe urządzenie. Jeżeli ci skuterowcy też będą mieli swoje miejsce do zabawy, no to też o to chodzi, że albo może czas do zabawy, bo nie zawsze chodzi tylko o to, żeby to było zabronione. Bo to nie jest nic złego. Ci ludzie też mają prawo do odrelaksowania się, odstresowania. Ale jesteśmy nad jeziorakiem. Jesteśmy w Iławie. Mały jeziorak, ograniczenie prędkości do 6 na godzinę. Dalej, jesteśmy na dużym jeziorku. Wchodzimy na duży i płyniemy na północ. To aż do granic miasta mamy wszędzie 6 km na godzinę i również za Wielką Żuławą. Poza szlakiem mamy te 6 na godzinę. Po co? Ponieważ jest tak duży ruch, kiedy jest piękna pogoda, że jest niebezpiecznie. I te skutery, które pływają, słuchajcie, ja ostatnio doczytałem się, 160 nawet na godzinę potrafią płynąć, on nie jest w stanie zobaczyć osoby na wodzie. Myśli, że to kaczka, choć to może nie być kaczka, może nie wyrobić na zakręcie. Ale właśnie ten inspektor doprowadza do tego, że mamy pewne strefy wyłączone i jest bezpieczniej.
1: To samo dotyczy praktycznie kanału czy jeziora Drwęckiego w Ostródzie. Taka anegdota była kiedyś, każdy chciał wiedzieć, kiedy ten inspektor będzie, na samym początku zresztą. I hity, że a uwaga, bo inspektor jest cały lipiec. Czyli w sierpniu można. Okazało się, że nie można, bo w sierpniu była masa kontroli. Ileż też wyeliminowano też takich nieodpowiedzialnych ludzi, którzy naprawdę pomimo tego, że byliśmy kumplami i zwracaliśmy uwagę, że to jest naprawdę już nie w porządku, to i tak sobie nic z tego nie robili. Dzisiaj tych ludzi nie ma na jeziorze. I to jest fajne, bo ty szkolisz ludzi, którzy mogą bezpiecznie pływać, bo ty dajesz im nadzieję na to, że spędzą spokojny czas, być może zrealizują swoje marzenie.
5: No właśnie, realizacja marzeń, tak? Wiele osób właśnie w jakimś wieku wraca do realizacji marzeń. Kiedy możemy coś nowego zbudować, kiedy jak przychodzą klienci i mówi, ja marzyłem już od wielu, wielu lat, żeby coś zrobić, ale nie było czasu, bo były dzieci, była rodzina, były inne rzeczy. Dziś do tego wracam. I właśnie te marzenia, ten czas nad wodą, ten czas w towarzystwie, to jest piękne. Bo chyba o to chodzi, żeby w naszym życiu było tak, żebyśmy mieli swoją przestrzeń, swoje miejsce, gdzie czujemy się dobrze, gdzie możemy odpocząć, relaksować się i chyba to daje największą satysfakcję.
1: Mówił Grzegorz Rychlik, znany żeglarz i organizator projektów turystycznych w regionie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, zapraszam. Teraz historia Leśnego Stadionu, bo tak nazywano przed wojną, sportowy kompleks, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. O dziejach tego polsko-niemieckiego miejsca mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas na kolejne spotkanie z mieszkańcami.
6: Zespół, który był protoplastą iławskiego klubu Jeziora Iława, no, barwy biało-niebieskie, bądź co bądź. VfB Deutsch Eilau. Tak, proszę Państwa, VfB Deutsch Eilau. Drużyna, która grała w makroregionie, potykała się z drużynami z Marienburga, z Marienwerda, czy z Kwidzyna, z Malborka. Sukcesów specjalnych nie odnosiła, jakichś spektakularnych, ale takowa drużyna była, choć Michał, jako piewca polskości tych terenów, znalazł nawet ślady, że tutaj były, Michał chyba w jakiejś szczątkowej formie też, klub polski. W Iławie, prawda?
7: Sokół. Sokół, tak jest.
6: Sokół i to nie Ostróda, tylko Sokół Iława, tak jest. I proszę Państwa, historia klubu Jeziorak, może Michał, Ty zaczniesz, tak? Proszę bardzo.
8: To Ty powiedz o tej wcześniejszej historii.
6: Dobra, proszę Państwa, mamy rok 1926. Na terenie bagiennym, bo tutaj były bagna, u podnóży górki, na której był sytuowany cmentarz żydowski, powstaje stadion. Bo to kolejna inicjatywa burmistrza Gizego, który zbudował wcześniej ratusz, jeszcze wcześniej inicjatywa najpierw zaplanowana, później wykonana, Kinoteatr Pasja dzisiejszy, czyli kino Iławskie. I tu w końcu stadion. Państwa, stadion, płyta stadionu i tutaj odbywały się, kochani, mecze iławskiej drużyny. Były też patriotyczne, niemieckie oczywiście, demonstracje, tylko pokazy. No i mamy rok 1927, z okazji kolejnej rocznicy, bitwy pod Tannenbergiem, inicjatywa, żeby zbudować pomnik. Pomnik poświęcony żołnierzom, którzy walczyli tutaj nie za Hitlera, nie za Widei jakieś, tylko tych, którzy zginęli tutaj. Państwa, i byli to żołnierze, którzy byli również, kochani, o polsko brzmiących nazwiskach. Gdy pójdziemy na cmentarz przy Białym Kościele, tam mamy płyty nagrobne żołnierzy walczących w latach 1914-1918 i tam na 21 pomników, proszę Państwa, tych nagrobków, aż 11 to polskie brzmiące nazwiska. Także Polacy, no również, no, oni byli obywatelami Niemiec i musieli tam walczyć. Także nie zapominajmy również o tych żołnierzach, którzy walczyli, bo musieli. To byli również mieszkańcy Iławy.
1: Na stadionie przed II wojną światową powstał pomnik poświęcony wspomnianym żołnierzom, który z czasem stał się miejscem wielu sporów i nieporozumień. Zaskakujący jest też los umieszczonych tam tablic, mówi Michał Młotek.
9: Mieliśmy, szanowni Państwo, pewne podejrzenia, że te tablice zostały obrzucone jakąś substancją, tynkiem, zamurowane. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, zresztą pan Darek był zaangażowany wtedy też w te prace. Mierzyliśmy, porównywaliśmy ze zdjęciami, no ale okazało się, że nie było po nich śladu, to znaczy, że zostały zbite, no albo je w jakiś sposób zagospodarowano. Natomiast ja trochę lat wcześniej, dopiero później te fakty ze sobą powiązałem, jak tutaj ten teren był lekko zagospodarowywano, sadzone jakieś kwiaty. Znalazłem fragment czarnej tablicy z takim wyrytym napisem Hekele Deutschelau, czyli Hekele to był iławski kamieniarz, co świadczy o tym, że jednak te tablice zostały skute lub zdemontowane.
6: Ale mamy rok 1945.
9: Stadion, w zasadzie ciężko nazywać to miejsce stadionem, to po prostu było boisko, czyli płyta otoczona bieżnią dookoła i dookoła tej bieżni były drewniane ławki. Natomiast w pierwszych dokumentach pojawia się informacja, że miejsce to było całkowicie zniszczone. Czy możemy się domyślać, co się stało? Prawdopodobnie tutaj gromadzono jakiś sprzęt, który zniszczył tę płytę boiska. Miejsce było zdewastowane. Wiemy też o drobnej takiej strzelaninie, do której tutaj doszło w tym miejscu. Są opisy mówiące o tym, relacje mówiące o tym, że żołnierze Wehrmachtu, czy doszło tutaj do takiej drobnej potyczki między żołnierzami Wehrmachtu a żołnierzami Armii Czerwonej właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. I gdy pojawili się tutaj Polacy, miejsce było całkowicie zniszczone, nie dało się grać, nie dało się zagospodarować tego stadionu. Przeprowadzono prace porządkowe, po których można było zacząć rozgrywać tutaj mecze, natomiast większe prace inwestycyjne miały miejsce dopiero w roku 1948. To jest ten moment, kiedy ja chciałbym wspomnieć o osobie, która jest dzisiaj z nami, a wykonała kawał roboty i zebrała pochodzące z archiwów wielu iławian zdjęcia związane z historią Jezioraka, to jest Tomek Rybicki, schował się tam, jest z tyłu, natomiast on jest autorem tego takiego w albumiku wydawnictwa, gdzie znajduje się sporo zdjęć związanych z historią Jezioraka po roku 1945. Nie wiem, w ilu egzemplarzach to się pokazało, natomiast ja dostałem od Tomka całkiem niedawno, mam swój.
6: Proszę Państwa, tu jeszcze ja chciałbym pokazać i puścić Państwu też do oglądania wydawnictwa, które są biletami, które są folderami, które przyniósł do nas wspomniany wcześniej pan Dariusz Miłosek. Człowiek, który no, wiele rzeczy z wydarzeń tak boiskowych, jak i pozaboiskowych pamięta. Też. Tak, tutaj, bliskie spotkania trzeciego stopnia z kibicami wrażych drużyn, które tutaj przyjeżdżały do Jeziorak. Przez 2 tygodnie był na czele tabeli, będącej zapleczem Ekstraklasy.
1: Więcej informacji na temat dawnego klubu nad Jeziorakiem możemy odnaleźć w publikacji Henryka Plisa z Rudzienic. Teraz wracamy jednak do samego obiektu Stadionu Miejskiego w Iławie. Jak przyznają lokalni pasjonaci historii, pierwsze powojenne fotografie odsłaniają zaledwie fragment architektury dawnego sportowego kompleksu.
9: Widać tylko płytę, boiska, widać dwie bramki i widać spore zadrzewienie. Zresztą w pierwszych protokołach z Miejskiej Rady Narodowej, czyli po roku 1947, stadion, my dzisiaj nazywamy go stadionem przy ulicy Sienkiewicza, natomiast wtedy mieszkańcy używali określenia, że jest to stadion leśny. Bardzo proszę. Kolejna fotografia tutaj spod pomnika. Wykorzystywano oczywiście naturalne warunki terenowe, więc tak, ja jak obserwowano mecze, to kibice zajmowali miejsca na górce. Mówimy, szanowni Państwo, Jeziorak, natomiast Jeziorak stał się Jeziorakiem dopiero w latach 70. To wszystkiego dzisiaj nie powiemy, ale o kilku faktach trzeba wspomnieć. W grudniu 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie Związkowego Klubu Sportowego Warmia. To były początki. Później Warmia przekształciła się w kolejarza, a kolejarz w latach 70. przekształcił się w Jeziorak. Komu zawdzięczamy Warmię? Znamy te nazwiska. To kolejarz Stefan Sadura, Tadeusz Taczyński, Zygmunt Otolski, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem, i Tadeusz Lewandowski.
6: Natomiast bileterką była moja ciocia, pani Jadwiga Krajnik, która tu, na tej górce, poniżej tej górki, sprzedawała bilety, to po pierwsze. Po drugie, smarowała chleb ze smalcem piłkarzom, pajdy, chłopakom z Jeziora, którzy grali, a w trakcie przerwy ona była też odpowiedzialna za to, że tam była, proszę Państwa, koło stacji pompa. I tam ona pompowała wodę, żeby oni mogli się tego izotonicznego napoju napić w czasie przerwy, a po meczu, i to było najbardziej fajne, bo pompowała wodę, a tam piłkarze Jezioraka się kąpali. I mówi, co niektórzy, panie, mówi Darku, byli fajne chłopaki.
1: O dawnych piłkarzach i Stadionie Miejskim w Iławie mówimy teraz w magazynie Meloradia. Lokalni regionaliści natrafili na materiały związane ze znanym zawodnikiem Jezioraka.
9: Wspomniałem o Zygmuncie Otolskim, który był trenerem, a wspomnieć chciałem o tej postaci w kontekście piłkarza Jezioraka, też dzięki uprzejmości członków zarządu Jezioraka. Wcześniej wspominał mi o tym Karol Synowiec, dostałem od Tomka Rybickiego. Niesamowita lektura. Są to wspomnienia Bogdana Mieczysława Białego-Białeckiego, piłkarza Jezioraka, który tutaj w Iławie grał w latach 1952-1959. Dobrze zapamiętałem, prawda? Panowie mnie poprawią, jeśli powiedziałem źle. Mój sztambuch sportowy Iławskiej Orliki 54, jest to część pierwsza, nie wiem, czy część druga się też pokazała, nie pokazała się. Bogdan Białecki urodził się w roku 1937, w czasie, kiedy spisywał swoje wspomnienia, mieszkał we Wrocławiu, był piłkarzem, napastnikiem, królem strzelców, piłkarskim mistrzem w Armii Mazur roku 1954 i był właśnie wychowankiem Zygmunta Otolskiego. Niesamowita lektura, ukazująca nie tylko relacje z meczów, ale też prezentująca artykuły prasowe z tamtych lat, wspomnienia, jest wykaz meczów i też są biogramy osób, z którymi Bogdan Białecki miał do czynienia. Między innymi jest Stanisław Kociołek, ale też nauczyciele

0: słynął obok Kociołka z tego, że miał piekielnie silne uderzenie. Był obrońcą, nie za wysoki, nie wiem dlaczego był obrońcą, nie za wysoki chłop. Natomiast tak, miał tak potworne uderzenie, że Przejdza chyba na tę bramkę, nie wiem z kim wujek, nie pamiętam z kim grali, ale podszedł do wykonania rzutu wolnego. Państwa, tak przywalił w piłkę, że nie tylko, że wpadła do bramki, ale jego uderzenie było tak potworne, że zrobiła dziurę w siatce i drużyna ta przeciwna mówi, chyba poszło gdzieś obok, bo nie strzelili, bo on mówi, bo nie ma tego. Rzeczywiście poszła tak, że rozerwała siatkę. Ja mówię, wuja, ty miałeś takie mocne walnięcie, czy siatka była taka słaba? Mówi pewno jedno i drugie. Tak.
1: Jeszcze jedno słowo odnośnie samego stadionu. Otóż już o tym mówiłem, w 1948 roku przeprowadzono pierwsze tutaj poważne prace inwestycyjne, natomiast pieniądz popłynął tutaj dopiero w latach 50. i mamy potwierdzenie w postaci kilku dokumentów. 20 października 55 roku czytam, jest punkt w porządku sesji, sprawa stadionu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obywatel Fajkowski Jerzy, pokrótce omówił sprawę dokończenia odbudowy stadionu sportowego, gdzie Rada po wysłuchaniu uchwaliła. Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 20 października 55 zobowiązała Prezydium do powzięcia odpowiedniej uchwały w sprawie wykończenia odbudowy stadionu sportowego w Iławie w terminie do dnia 55. Wiemy, że to się nie udało, ponieważ w 56 roku sprawa wróciła i odczytam Państwu tylko kilka zdań, dosłownie już kończąc. W ramach punktu wiosenna akcja czystości i odgruzowanie miasta, przewodniczący Fajkowski Jerzy mówi, wiadomo nam jest, jakie zniszczenia pozostawiła po sobie ostatnia wojna, które to właśnie teraz winniśmy oczyścić oraz zlikwidować wszelkie pozostałości powojenne, które to już w dużej mierze zostały usunięte. Na dzisiejszej sesji zostali zaproszeni kierownicy zakładów pracy, których przybyło bardzo mało, a sprawa, która omawiana jest na dzisiejszej sesji, winna być przeniesiona przez kierownictwo do swych zakładów pracy. W stosunku do tych kierowników, którzy nie przybyli na dzisiejszą sesję, zostaną wyciągnięte wnioski za niedocenianie tak ważnych zagadnień stojących do wykonania, a jednocześnie podejmowania zobowiązań, że dzisiaj winniśmy szeroko omówić sprawę stadionu, który ma jeszcze wiele do życzenia, że w roku bieżącym mamy duże zadanie do wykonania, a mianowicie zakończenie robót przy stadionie, gdyż znajdować się tam będzie meta kolarzy wyścigu dookoła Warmii i Mazur. Nie wiem, chyba dopiero kilkanaście lat temu wyścig dookoła Warmii i Mazur przestał być organizowany, natomiast rzeczywiście od lat 50. przez długie, długie lata z drobną przerwą kolarze pokonywali setki kilometrów, okrążając całe nasze dawne województwo i zahaczając kilka razy też o Iławę. I w roku bodajże 1957 tutaj właśnie w tym miejscu część lub całość tego biegu, bo do tej informacji nie udało mi się dotrzeć, właśnie na naszym stadionie miała miejsce.
2: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o pracy znanego portu żeglarskiego w Iławie. Wybierzemy się też na przyrodniczą wyprawę.
4: Eksperci radzą.
3: Moim i waszym gościem jest Marcin Woźniak. Jesteśmy w porcie śródlądowym w Iławie. To oczywiście miejsce, w którym cumują łodzie, ale też ciekawa w ogóle atmosfera i też scena muzyczna, o której będziemy dzisiaj mówić. Jest tu dużo możliwości związanych z szkutnictwem, ale to nie jedyne atrakcje, które możemy tutaj spotkać. Zaczynamy od bezpieczeństwa na wodzie, bo to również jest miejsce, gdzie cumują łodzie, które ratują nam życie.
5: Port Iława od samego początku jest integratorem powiatowym wszystkich służb, które funkcjonują na jezioraku, rozpoczynając od policji, na którą zawsze można liczyć, i straży pożarnej. To i ochotnicy, i zawodowcy u nas stacjonują, ale jest przede wszystkim karetka wodna, która od 1 czerwca do końca września obsługuje wszystkich turystów i żeglarzy, motorowodniaków i w ogóle wszystkich odpoczywających nad jeziorakiem. Obsługuje pod względem zaopatrzenia ich w bezpieczeństwo i reagowanie na sytuacje, które się pojawiają trudne. Więc w porcie mamy wszystkie służby, które funkcjonują bardzo zgodnie, bardzo sprawnie i zawsze na czas. Jest oczywiście też WOPR, którego zawsze chwalimy, bo to ekipa gotowa na każde wyzwania i więc 5 tych służb powoduje, że możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy powiatowym integratorem bezpieczeństwa.
3: Jest to również miejsce dobrej informacji, dobrej w sensie oczywiście zaopatrzenia w przewodniki, różne potrzebne, bardzo powiedziałbym mapy. Jeziorakę i nie tylko. Można u was oczywiście zajrzeć do takiego centrum informacyjnego. To jest taki powiatowy bardziej punkt turystyczny, prawda?
5: Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej to miejsce, w którym informujemy osoby, które do nas przyjeżdżają, a śmiało mogę powiedzieć, że pojawiają się u nas w sezonie w tysiącach. Informujemy ich o tym, co można na terenie powiatu iławskiego zobaczyć, bo to nie tylko jeziorak. Mówimy o różnych miejscach na terenie powiatu iławskiego i one są chętnie odwiedzane. Od zamku w Szymbarku po różne miejsca na ziemi lubawskiej, ale również tutaj w gminie Iława nad jeziorakiem jest wiele takich miejsc, które turyści odwiedzają nie tylko pływając po wodzie, po wodach jezioraka, ale na przykład jeżdżąc na rowerach. Ta turystyka rowerowa bardzo się teraz rozwija i my zawsze służymy doskonałą informacją, jak i materiałami, które pozwolą dojechać w odpowiednie miejsca, żeby zobaczyć dużo.
3: Jeśli słuchają nas kierowcy, którzy przejeżdżają przez Iławę i być może chcą tutaj wrócić na wakacje i tak się jakoś składa, że mają może w garażu jakąś łódź albo też motorówkę, to mogą śmiało spakować taki sprzęt, przyjechać tutaj właśnie do tego miejsca, no i stąd rozpocząć przygodę, bo tutaj jest cała infrastruktura techniczna, no i też drobne szkutnictwo.
5: Faktycznie obsługujemy w zakresie drobnych prac szkutniczych naszych klientów. U nas jest dźwig i slip, dostępne właściwie w sezonie od godziny 7 do godziny 19. Zawsze jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc w różnych sytuacjach, szczególnie tych, kiedy rozpoczynają żeglarze swoją przygodę nad jeziorakiem i tutaj faktycznie zaplecze nowoczesnego portu, wrót Warmii i Mazur jest jak najbardziej przygotowane do tego, żeby obsłużyć wszystkich właściwie.
3: Jeśli zdarzy się tak, że jednak ta naprawa będzie wymagać szerszej pracy i spojrzenia bardziej, może większego zakładu, no to co się wtedy dzieje?
5: Wtedy zawsze podsuwamy inne możliwości, mianowicie jest sporo zakładów szkutniczych na terenie powiatu iłowskiego, do którego mogą trafić nasi klienci, w związku z tym, że my nie wykonujemy tak dużych prac szkutniczych, więc zawsze tą bazę firm posiadamy i w zależności od tego, jaka to jest awaria, czy jaki to jest remont, wtedy polecamy lokalnych przedsiębiorców, no bo przecież chodzi o to, żeby rozwijała się lokalna przedsiębiorczość.
3: Przypomnę, że rozmawiamy z Marcinem Woźniakiem, który zajmuje się marketingiem, ale też właściwie pracą twórcą i organizacją tego ośrodka. Chciałbym cię zapytać jeszcze o jednostkę badawczą. Są też studenci, jest to wszystko naprawdę na tak bardzo dużym poziomie. Zresztą mogliśmy się o tym przekonać ostatnio podczas imprezy Bezpieczny Powiat. Będą uczniowie i pewnie będziecie jeszcze się zaprzyjaźniać do samego końca wakacji.
5: Faktycznie funkcjonują u nas studenci, którzy przyjeżdżają po to, żeby odbywać zajęcia na tym jachcie, szalupie, jakkolwiek można by to było nazwać, powiedzmy sobie na łodzi badawczej, to chyba najwłaściwsze określenie. I często z panem profesorem Stefanem Nowakiem przyjeżdżają tutaj do nas i to jest naprawdę bardzo miłe i ciekawe doświadczenie. Odbywają się w naszej sali konferencyjnej spotkania z młodzieżą z iławskich szkół na temat tego, czym się zajmują ci studenci, czym się zajmują tutaj nad jeziorakiem, co badają. To są ciekawe spotkania i myślę, że interesujące dla naszej powiatowej młodzieży.
3: A was odsyłamy oczywiście do prac naukowych profesora, bo można je znaleźć na stronach naukowych AWF-u Katowice. No i pewnie też będzie okazja do tego, żeby jeszcze osobiście gdzieś zaczepić o tę jednostkę. Na koniec chciałem cię zapytać o imprezy, bo zawsze port śródlądowy chwali się tym, że jest tu naprawdę doskonała atmosfera, zwłaszcza podczas tych niesamowitych wieczorów, w których goszczą gwiazdy.
5: To prawda i z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że odwiedzają nas gwiazdy największego formatu sceny szantowej. Gościliśmy tu naprawdę wielkie nazwiska i wielkie zespoły. W tym roku będzie dokładnie tak, jak w latach poprzednich. Mianowicie szykujemy duże wydarzenie, które odbędzie się 17 i 18 lipca. 17 lipca odbędzie się fajny DJ-ski wieczór związany z żaglami. No nie każdy sobie to jest w stanie wyobrazić, że możemy muzykę żeglarską z różnych miejsc, z różnych wód przenieść tutaj do naszego portu i fragmenty fajnych, ciekawych utworów, fajnie połączone, fajnie zmiksowane i to będzie dosyć interesujące i nowe w naszym porcie. Ale 18 lipca 30-lecie funkcjonowania na scenie Wodnego Patrolu i to jest wydarzenie, które z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia żeglarzy no, powinno rozbudzić apetyty na niesamowitą imprezę. Przed Wodnym Patrolem zagra znany olsztyński, fantastyczny zespół Mietek Folk i mogę przyznać, że to będzie wieczór niezapomniany z różnych innych względów również. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, dlatego zapraszam Państwa serdecznie 18 lipca do portu śródlądowego na 30-lecie funkcjonowania na scenie muzycznej szantowej zespołu Wodny Patrol, a z nimi zagra Mietek Folk.
3: Szykuje się kolejna odsłona bardzo ważnej tablicy. Tablicy, która pamiętnia najważniejszych żeglarzy w naszym powiecie, no i też osoby, które no, zasłużyły się dla tej, można powiedzieć, rekreacji, sportu i wielkiej pasji. Teraz jest to kolejna osoba i co ciekawe, jest to ktoś, kto dalej funkcjonuje, dalej nawet bierze udział w różnego rodzaju zawodach. No i myślę, że teraz rozwiejemy te wątpliwości u wielu, bo to Agata Barwińska.
5: Jestem niesamowitym fanem Agaty Barwińskiej. Jest to cudowny człowiek, fantastyczna dziewczyna o niezwykłych umiejętnościach żeglarskich, wielkiej pasji i tym, jak zapala młodych ludzi do tego, jak warto korzystać z żeglarstwa, jak warto je trenować, jak warto uprawiać żeglarstwo. Agata to osoba najważniejsza jakby w świecie żeglarskim tutaj, naszym lokalnym. Agata, która ma niesamowite wyniki, niesamowita chęć pokazywania, dzielenia się z innymi tym, co robi. I fajnie, że na naszej alei żeglarskiej zostanie osłonięta przez Agatę. Tablica właśnie z jej nazwiskiem to jest dobry powód do tego, żeby propagować żeglarstwo, pokazywać, że mamy tu takich cudownych zawodników. To właśnie dla Agaty ten moment jest bardzo ważny, myślę też. Więc zapraszam Państwa już 8 czerwca o godzinie 13 do portu śródlądowego. Będzie można osobiście zobaczyć Agatę w tym bardzo ważnym nie tylko dla niej, ale również dla nas, dla całego powiatu iławskiego momencie osłonięcia tablicy wśród bardzo ważnych ludzi dla tego regionu. A tym bardziej miło jest, kiedy wiemy, że Agata ma jeszcze przed sobą sporo kariery i że te wyniki są bardzo dobre i że możemy jej dalej kibicować. Uwielbiam ją, jestem jej fanem i ściskam za nią kciuki w każdym możliwym momencie.
3: Ja muszę się włączyć do tej myśli, bo rzeczywiście i nie tylko ja, bo bardzo wielu, myślę, mieszkańców Iławy tak właśnie odbiera Agatę Barwińską. Jest to nasz skarb iławski i myślę, że to jest dobra też okazja do tego, żeby przyjść i porozmawiać, bo na pewno jesteście ciekawi, jak to w ogóle teraz u tej dziewczyny się dzieje, a jest to naprawdę wyjątkowa zawodniczka i cały czas potwierdza swoją wysoką klasę. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Marcin Woźniak z portu śródlądowego w Iławie. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Zmieniamy temat.
3: Dziś w przewodniku turystycznym kilka miejsc związanych z historią, z przyrodą i wędkarstwem. Powiem szczerze, że z obserwacji, które poczyniłem, jest sporo wciąż miejsc, w których możemy spokojnie połowić ryby. Może nie zawodowo, nie w jakiś sposób bardzo profesjonalny, no ale taki, który sprawi nam dużo radości. Oczywiście najważniejsza sprawa to nasza turystyczna wędrówka. Dzisiaj rozpoczynamy ją od Szymbarka, miejscowości położonej niedaleko Iławy. Znajduje się tam niesamowity XIV-wieczny zamek zbudowany przez kapitułę pomyzańską. Była to rezydencja rodowa. Zamek spalono w 1946 roku przez Armię Czerwoną i od tego czasu pozostaje w ruinie. Jak zapewniał nas Dariusz Paczkowski, nasz iławski regionalista, jest duża szansa, że zamek zostanie odbudowany. Są takie plany, jest prywatny właściciel, a więc osoba, która kupiła ten zamek od gminy Iława. Ma zamiar zorganizować tam jeszcze wcześniej szereg różnego rodzaju imprez sportowych, historycznych. Być może miejsce to za chwilę nieco się ożywi. Żeby tam dotrzeć, możemy to zrobić na kilka sposobów. Szlakiem pieszym, PTT-kowskim, który oczywiście wiedzie taką aleją napoleońską. Warto się wybrać w te rejony, ponieważ jest dookoła niesamowita przyroda. Można pojechać samochodem, do Szymbarka nie jest daleko. To jest kilka kilometrów za Iławą. Nieopodal zamku znajduje się ciekawe jezioro, jezioro Szymbarskie. To informacja dla tych z Państwa, którzy być może chcieliby wybrać się na taką wycieczkę połączoną trochę z historią, no i wędkowaniem. Gatunki, jakie tam występują, jeśli chodzi oczywiście o ryby, to przede wszystkim węgorz, szczupak, płoć, okoń, pewnie gdzieś sandacz. Jeśli chodzi o karpia, nie wiem, nie jestem przekonany, ale wszystkie poradniki mówią o tym, że podobno taka ryba tam się znajduje. Najczęściej chyba wyłowić można leszcza, płoć, okonia, a także lina. Polecamy tym wędkarzom, którzy jeszcze nie korzystali z tego miejsca. Być może ta przygoda rozpocznie się właśnie tam na nowo. Maksymalna głębokość tego jeziora to prawie 25 metrów. Jezioro położone jest oczywiście obok przepięknej przyrody, pięknego lasu. Jest to dość duże jezioro, jego całkowita powierzchnia wynosi prawie 166 hektarów, a więc mamy gdzie powędkować. Stanowisk łowieckich jest też sporo, tak więc warto wybrać się chociażby z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście zamek w Szymbarku, do którego za chwilę wrócimy, no i oczywiście to wspaniałe jezioro. Naprawdę jest sporo miejsc łowieckich, sporo takich miejsc, do których możemy na pieszo dotrzeć. Możemy też pojechać rowerem. Sam zamek kryje w sobie wiele tajemnic. Jego ostatni właściciele, czyli rodzina von Flinkenstein, wielokrotnie wracała do tego miejsca. Co ciekawe, zamek podczas II wojny światowej przejęły oddziały niemieckie. Potem kwaterę miała tam Armia Czerwona. Po wojnie wykonano jedynie ograniczone zabiegi konserwatorskie, odgruzowując część zamku. Według badaczy historii doszło tam do różnych zakulisowych sytuacji. Jeden z cenionych historyków iławskich, nieżyjący już pan Roman Żuchowski, wspominał, że rodzina von Flinkenstein znalazła się po wojnie na tym zamku, odkopano skarb, załadowano go w awionetkę, no i w ten sposób przetransportowano do Niemiec. Czy jest to prawdą? Nasz iławski regionalista Dariusz Paczkowski jak gdyby do końca nie chciał nam tego potwierdzić, ale rzeczywiście w tamtych czasach działo się bardzo dużo rzeczy związanych z odszukaniem właściwie pozostawionych kosztowności przez rodzinę von Flinkenstein, którzy musieli uciec z zamku. Druga sprawa to oczywiście prace konserwatorskie, które wykonywane były w latach 80., 70. Chwalono się wówczas, że odnaleziono część jak gdyby zaginionego skarbu. Nigdy nie potwierdzono tych informacji, ale one wciąż budzą ogromne zainteresowanie i są źródłem, a także przedmiotem naukowych badań. Warto więc wybrać się na taką turystyczną wycieczkę do zamku w Szymbarku. Gorąco zachęcam do turystycznej wyprawy w to miejsce. Szymbark, zamek, piękne jezioro, no i oczywiście wędkujemy. Wędkować możemy również w innych miejscach, jest ich naprawdę sporo. Kilka z nich postaram się przybliżyć, zwłaszcza tym, którzy być może już odpuścili sobie wędkowanie. Kochani, warto może wrócić, warto spróbować jeszcze raz. Wielu wędkarzy denerwuje się tym, że naprawdę tej ryby już praktycznie nie ma, co nie jest do końca prawdą. Sam osobiście obserwuję wędkarzy, którzy wracają ze swoich połowów i nie mają pustych siatek, naprawdę. Warto więc na to też spojrzeć czasem. Proponuję wrócić do Iławy. Kolejne miejsce to jezioro Dół, ale jezioro jeziorem, natomiast wycieczka krajoznawcza, turystyczna jak najbardziej przed nami. Piękne lasy, wspaniałe miejsca i oczywiście doskonała przyroda. Można zobaczyć wiele zwierząt na żywo. Są przesmyki, są liczne bagienka, przepiękne leśne polany, ciekawe duże jezioro. Kilka kilometrów za Iławą, powierzchnia 144 hektarów. hektary, więc jest gdzie połowić. Miejsce to jest w sumie łatwo dostępne. Wsiadamy w autobus, czy też możemy pójść pieszo. Docieramy do osiedla Lubawskiego, następnie lasem do jeziora. Około 2 kilometrów podczas tej wędrówki spotkamy wspaniałą naturę, piękną przyrodę. Będziemy mogli oczywiście trochę dłużej poprzebywać w lesie. Jest tam też niedaleko kilka takich fantastycznych miejsc przyrodniczych. Jak piszą miejscowe przewodniki, jest to jezioro typu leszczowego, choć występują tam również inne gatunki. Węgorz, szczupak, okoń, łodź, sandacz czasami, a także oczywiście lin. Z tego jeziora, jeśli zapragniemy, możemy dotrzeć do jeziora Jeziorak. Możemy udać się w stronę oczywiście Iławy. Docieramy do rzeki Iławka. Jest ona dość często mocno zarośnięta, więc jest tam sporo utrudnień w związku z tym, jeśli chodzi o wędkowanie, ale za to możemy zwiedzać, robić przepiękne zdjęcia miejscowej przyrody. To kolejne miejsce łowieckie i przyrodnicze, które warto mieć na swojej trasie turystycznej wędrówki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dominik Jaskulski. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski. Dziś sporo tematów związanych oczywiście z Iławą, bo rozmawiamy z burmistrzem. Jesteśmy w ratuszu miejskim. Sporo pytań, tematów związanych z dotacjami, przede wszystkim z podpisaniem umowy na dofinansowanie zagospodarowania Małego Jezioraka. Ale będzie też o tym, że miasto nawiązało kolejną współpracę z nowym partnerem, który na pewno tutaj w tej chwili będzie miał mocne znaczenie w kontekście oczywiście tego, co dzieje się na wschodzie. Zaczynamy od dofinansowań. Państwo podliczyli taki okres od stycznia chyba do teraz tych pieniędzy naprawdę sporo przybyło w kasie miejskiej. To też jest oczywiście związane z konkretnymi inwestycjami.
6: Tak, faktycznie takie podsumowanie zostało przez nas wykonane. Okazało się, że w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy na działania inwestycyjne oraz na działania miękkie ponad 46 milionów złotych. Te pieniądze będą wpływać do nas sukcesywnie w ciągu najbliższych miesięcy i będą dotyczyć ważnych dla nas przedsięwzięć, jak chociażby budowa ulicy Jagieły, modernizacja przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego, termomodernizacja przedszkola nr 5 wraz z Orlikiem, który też będzie modernizowany. Dzięki tym środkom także wybudujemy drugi Orlik na osiedlu Lubawskim, w związku z tym, że mamy pełne obłożenie orlików, które teraz funkcjonują, a tam mamy własną działkę, którą wystarczy tylko przygotować i uzbroić i ten orlik właśnie w tym miejscu powstanie. Pozyskaliśmy także pieniądze na Centrum Usług Społecznych, które działa w miejsce byłego już Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo dla nas ważna inwestycja miękka, co oznacza, że rozszerzymy katalog usług dla naszych mieszkańców. Mam tu na myśli mieszkańców potrzebujących, którzy na przykład z pewnych powodów nie mogą wyjść z domu, a potrzebują chociażby skorzystać z pomocy fryzjerki czy też pomocy psychologicznej. Takie usługi właśnie będą też dzięki tym pieniądzom realizowane. No i największe inwestycje, które dopiero przed nami, ale już są w fazie takiego rozstrzygania, czyli budowa ścieżek rowerowych wokół Małego Jezioraka, budowa tych pomostów bezpłatnych, tutaj podkreślam, bez żadnych furtek dla naszych motorowodniaków i wodniaków i budowa reprezentacyjnego mola, które będzie usytuowane od ulicy Mickiewicza. Na te wszystkie działalności pozyskaliśmy ponad 46 milionów złotych. Oczywiście to jest duży sukces samorządu, ale przede wszystkim pracowników, którzy na ten sukces przez ostatnie miesiące pracowali.
3: I tak też właśnie jest, choć chciałbym jeszcze się trochę zatrzymać przy tej inwestycji związanej z Małym Jeziorakiem. Mowa o tym oczywiście molo i też pomostach, ścieżkach. Wartość całego projektu to 38 milionów złotych. Suma dofinansowania to 24 i teraz te 14 milionów gdzieś wisi. Jak to wygląda w kontekście oczywiście ofert i co z tym właśnie zamierzacie zrobić, bo jednak tych pieniędzy trochę potrzeba.
6: Takie założenie było od samego początku, ponieważ pieniądze, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursów unijnych, od początku zakładały, ta cała konstrukcja konkursu, że to jest tylko część dofinansowania, tak jak zazwyczaj przy projektach unijnych wygląda. To dofinansowanie może być różne od 50 nawet do 100%. Tutaj musimy te kilkanaście milionów złotych ze swoich środków dołożyć. Pamiętajmy jednak tylko o tym, że ten projekt nie będzie realizowany tylko i wyłącznie w roku 2026. On będzie rozciągnięty na 2027 i 2028 rok, więc przez te 3 lata sukcesywnie z budżetu naszego miasta, z tych środków, które przeznaczamy na inwestycje, będziemy dokładać w częściach oczywiście do tej inwestycji, która będzie realizowana na obrębie Małego Jezioraka.
3: Dodamy tylko to, że akurat ta inwestycja znalazła się w centrum zainteresowania właściwie samorządu z powodu właściwie jej konkretnego przeznaczenia i tylko takich możliwości na pozyskanie tych środków, o tym już mówiliśmy. Natomiast chciałem pana zapytać też, bo nawiązaliście współpracę z nowym zagranicznym miejskim partnerem.
6: Faktycznie też taka uchwała została podjęta przez radnych Rady Miejskiej. Ma to związek z naszą współpracą z miastem Mikołajów na Ukrainie w okolicach Lwowa, 40 km od Lwowa. Ta współpraca oczywiście jest związana z tym, co się dzieje w Ukrainie, czyli z wojną. Kilka lat temu do nas zgłosił się nasz iławski ksiądz, proboszcz, ksiądz Jarosław Gościński, który zaproponował nam taką współpracę. Wtedy wówczas jeszcze taką nieformalną i tutaj radni tamtej kadencji, jak i ja, przychylnie na to patrzyliśmy. Przekazaliśmy między innymi wówczas dwa nasze autobusy, które już wycofywaliśmy z użytku. Przekazaliśmy także dzięki zgodzie naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wóz strażacki. Więc te dary powędrowały do Mikołajewa i były tam użytkowane przez władze Mikołajewa. I wtedy też podpisaliśmy takie porozumienie, w myśl którego mogło ono się kończyć zawiązaniem formalnego partnerstwa w obszarach sportu, turystyki, kultury, czy też wymiany doświadczeń w zakresie komunalnym i zarządzania miasta. I teraz przyszedł taki moment, po tych kilku latach sprawdzania siebie, poznawania, czy jest możliwość nawiązania takiej współpracy i faktycznie radni przyjęli taką propozycję. Oczywiście teraz, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ukrainie, czyli wojna, takich wyjazdów partnerskich nie będzie, tak jak mamy z innymi miastami. Nie będziemy chociażby wymieniać się tutaj młodzieżą, która nasza to młodzież wyjeżdża na przykład do Herbon czy do Tolen, prawda? Ale władzom Mikołajewa bardzo mocno zależy na tym, żeby poznawać sposób funkcjonowania naszego miasta od strony takiej zarządczej, czyli jak wyglądają nasze spółki, czym one się zajmują, jakie jest finansowanie, jaki mają zakres zadań do realizacji, jak to wszystko układamy w mieście, że działa to na takim wysokim poziomie. Mam oczywiście też świadomość, że część tej naszej wiedzy nie będzie mogła być tam zaimplementowana z uwagi na to, że funkcjonuje tam inny ustrój prawny, inne przepisy prawne, ale mam tutaj na względzie to, że w latach 90., kiedy u nas zmieniał się system, my też zostaliśmy, tak można kolokwialnie powiedzieć, przytuleni do tego zachodu, chociażby poprzez partnerstwa z Tolen i z Herborn. I wydaje mi się, że tutaj takim dziejowym odwdzięczeniem się może być to, że teraz my, ten zachód Ukrainy, trochę tak bierzemy pod pachę i idziemy wspólnie w kierunku wolności, demokracji, bo uważam, że naszą polską racją stanu jest to, żeby Ukraina była wolna i niepodległa. Stąd też bardzo mocno wspierałem to partnerstwo, zachęcałem radnych do tego, żeby takie partnerstwo zostało przyjęte i cieszę się, że tak się stało.
3: I teraz mamy też okazję do tego, żeby mieć jakby nowe okienko na wschodni świat. Możemy ten świat poznawać, a przynajmniej będziemy chcieli na pewno to robić już po wojnie. Teraz sprawa budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, bo wielu słuchaczy pyta nas o to, kiedy rozpoczną się realizacje wybranych projektów.
6: Projekty miękkie, które wygrały w naszym budżecie obywatelskim, są w tym momencie w fazie przygotowywania, bo trzeba oczywiście zakontraktować chociażby artystów, jak na Gastrofest, które będzie miał miejsce na Wyspie Młyńskiej. A jeżeli chodzi o tor treningowy Ninja OCR, będzie on usytuowany w okolicach Tężni nad rzeką Iławką, między Tężnią a Placem Zabaw. Całkiem niedawno mieliśmy spotkanie z mieszkańcem, który zaproponował ten tor. Uzgadnialiśmy zakres tego toru, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać pełną pulę pieniędzy, żeby ten tor był przygotowany w pełni profesjonalny. I w tym momencie ustalamy szczegóły z projektodawcą, żeby wykorzystać z jednej strony miejsce, a z drugiej strony całość finansowania. I wszystko wskazuje na to, że w okolicach lipca i sierpnia tor ten zostanie oddany do użytku. Mi bardzo zależy na tym i to przekazałem naszym pracownikom, żeby jeszcze w tym sezonie wakacyjnym móc otworzyć ten tor, zorganizować jakieś wydarzenie sportowe w okolicach właśnie tego toru, żeby pokazać mieszkańcom, co nowego powstało i żeby zachęcić do użytkowania, więc w okolicach wakacji ta inwestycja zostanie odebrana do użytku.
3: To myślę ciekawa inwestycja, zwłaszcza latem będzie z pewnością cieszyła się dużym zainteresowaniem. Szykują się zmiany na dwóch stanowiskach dyrektorskich w Iławskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie.
6: W najbliższym czasie będziemy ogłaszać konkursy na te stanowiska, ponieważ dyrektorzy tych jednostek zrezygnowali ze względów osobistych zajmowanych stanowisk. Ja oczywiście dowiedziałem się o tym podczas spotkań z dyrektorami. Byłem tym zaskoczony. Prosiłem też o przemyślenie swojej decyzji, ponieważ mi współpraca zarówno z panią dyrektor Lidią Miłosz, jak i z panem dyrektorem Mariuszem Sadowskim układała się dobrze. Były oczywiście problemy w działalnościach tych jednostek, tak jak były problemy wszędzie, prawda? Bo czasami zabrakło na coś pieniędzy, czasami brakowało rąk do pracy, ponieważ załoga jest bardzo mocno obciążona bieżącymi zadaniami, ale ostatnie lata pokazywały, że zarówno oferta kulturalna naszego miasta, jak i oświata, jeżeli chodzi o Szkołę Piątkę, radzą sobie dobrze w tym naszym tutaj samorządzie, odnoszą sukcesy i tych sukcesów jest też coraz więcej, chociażby w ostatnich konkursach kuratoryjnych mamy dużo matematyków, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową nr 5, ale niestety dyrektorzy stwierdzili, że przyszedł taki czas na zmiany w ich życiu ze względów osobistych, więc mi pozostaje tylko uszanować tę decyzję, chociaż też zaznaczyłem, że jeżeli będą chcieli zmienić zdanie, to do momentu rozpoczęcia tej procedury wyłaniania nowego dyrektora jestem otwarty na ich powrót i na nawiązanie dalszej tej współpracy. Więc te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące to faktycznie będą takie miesiące konkursowe, zarówno w przypadku dyrektora Centrum Kultury, jak i dyrektora szkoły. Będą to komisje kilku, a może nawet kilkunastoosobowe, które będą chciały dobrze prześwietlić kandydatów, którzy zgłoszą się na to stanowisko po to, żeby wybrać jak najlepsze osoby do zarządzania jednak bardzo ważnymi instytucjami w naszym mieście.
3: Oczywiście to szansa dla wielu ludzi, którzy chcieliby na przykład podjąć takie zadanie. No myślę, że to jest też ciekawa sprawa w kontekście oczywiście zmian kolejnych, jeśli chodzi oczywiście o te instytucje. Zawsze każda nowa osoba wprowadza jakieś nowe, świeże powietrze. Jeśli chodzi o most na wyspę, mówiliśmy o tym już dawno temu, ale teraz ten temat znów wraca i wraca w taki sposób bardzo naturalny, ponieważ chyba już sami mieszkańcy, ale też sporo osób, które no, upatrują sobie to miasto w takiej szerszej perspektywie, zauważa potrzebę jednak takiej inwestycji.
6: Do mnie też zgłaszają się mieszkańcy, którzy gdzieś w rozmowach ze mną przeprowadzanych mówią, że to jest dobry krok, ale też powiem szczerze i uczciwie, że mam też takie sygnały od niektórych mieszkańców, którzy uważają, że wyspa powinna zostać wyspą, zieloną, nietkniętą. Ja oczywiście się tym do końca nie zgadzam, ale przedstawiam swoje argumenty, które tutaj posiadam, chociażby takie, że miasto nasze już nie posiada praktycznie działek inwestycyjnych. Jeżeli chcemy myśleć o sensownym zagospodarowaniu naszego miasta i o takim kole zamachowym na kolejnych 10, 15, nawet 20 lat, to wyspa musi być uruchomiona. Jednocześnie zaznaczam, że z mojej strony nie ma zgody na budowanie tam bloków czy domków jednorodzinnych, apartamentowców. Zresztą obecne przepisy na to nie pozwalają. I bardzo mi zależy, żeby na tym obiekcie, czyli na tej naszej wyspie, powstały inwestycje z jednej strony pewnie o takim zakresie turystycznym, ale z drugiej strony, żeby były one dostępne dla naszych mieszkańców. Czyli to ma być nieogrodzone, to ma być dostępne, przynajmniej część tych inwestycji, to ma być dostępne dla naszego przeciętnego mieszkańca, który być może będzie chciał tam pojechać z rodziną, z dziećmi, skorzystać z tych atrakcji i w tym kierunku na pewno będziemy szli. Dlatego cieszę się, że postawiliśmy kolejny krok, spotkaliśmy się z naszymi pracownikami, przygotowaliśmy podstawowe założenia, jeżeli chodzi o projektowanie tego mostu i będziemy wkrótce wybierać projektanta, który do tego zadania usiądzie. Tutaj tylko powiem Państwu, ponieważ też często jestem o to pytany, szacujemy, że ten most będzie miał około 307 metrów długości. Będzie on oczywiście zaczynał się tutaj od strony ronda, które wyprowadza nasz ruch na Kisielicę i na Susz, ponieważ tam mamy zabezpieczony teren w planie zagospodarowania przestrzennego. W drugą stronę będzie kierowany oczywiście w stronę Wielkiej Żuławy, więc on będzie ulokowany w tej części tutaj wylotówki naszego miasta na Susz i na Kisielicę.
3: Na pewno taka inwestycja otworzy też wyobraźnię inwestorów, ale myślę też stowarzyszeń i grup społecznych, które w ten sposób mogą się świetnie realizować. Na koniec chciałbym zapytać o kolumbarium. Mówiliśmy na ten temat sporo, zresztą też sporo się jakby wydarzyło, ale teraz będzie kolejny nabór i kolejny pomysł na rozwijanie tej inwestycji. Co pan w ogóle o tym myśli, jak to jest odbierane przez mieszkańców?
6: Pytań o kolumbarium mamy dużo, więc wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tymi niszami będzie wysokie. W tym momencie jesteśmy w trakcie budowania kolejnych skrzydeł kolumbarium. Tam będzie umieszczonych 120 nisz. W każdej niszy mieszkaniec, który zarezerwuje sobie niszę, będzie mógł pomieścić maksymalnie 4 urny. I wszystko wskazuje na to, że w okolicach wakacji, w okolicach lipca, może sierpnia, cała inwestycja zostanie zakończona. Wtedy też ogłosimy nabór. Podania będzie można składać oczywiście, tak jak w poprzednim naborze, tutaj do naszego urzędu, do ratusza miejskiego, po potwierdzeniu, że osoba zakwalifikowała się wstępnie na to miejsce kolumbarium, zostanie poproszona ona o wpłatę i dopiero wtedy będzie to potwierdzenie stuprocentowe, że ta nisza w kolumbarium będzie zarezerwowana na dane nazwisko. Jeżeli chodzi o koszta, to wszystko wskazuje na to, że one będą takie same jak w poprzednim rozstrzygnięciu, czyli 8000 zł za niszę. Tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy Meloradia, żeby śledzić potem komunikaty nasze miejskie, czy chociażby radiowe, ponieważ będzie na pewno termin ogłoszony wcześniej, jeżeli chodzi o rezerwację. Być może nie wyprzedamy tych miejsc od razu, bo będzie ich sporo, 120, ale widać, że zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, mamy bardzo dużo zapytań, więc być może będzie tak, że w ciągu kilku dni te nisze po prostu zostaną zarezerwowane.
3: Jeszcze chciałbym zapytać właśnie o kartki żółte, które pojawiły się na wielu nagrobkach. To znak, że trzeba chyba zapłacić. Pewnie ci właściciele się nie zgłaszają. korzystają.
6: Tak, faktycznie taką akcję już rozpoczęliśmy w zeszłym roku i przyniosła ona naprawdę duży odzew ze strony mieszkańców. Duża część mieszkańców przyjęła to ze zrozumieniem, ponieważ zapomniała po prostu o regulowaniu takiej opłaty, ale też trzeba przyznać, że część mieszkańców nie mieszka już na stałe w Iławie, więc też nie wiedzieli, zapomnieli po prostu o takiej sytuacji, więc my przyjmujemy to z pełnym zrozumieniem, ale jest jeszcze część mieszkańców już coraz mniejsza, która uchyla się od tego płacenia. Stąd też kwestia takich naklejek, takiego przypominania o tym, że taką opłatę trzeba uiścić.
3: I tym kończymy. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dominik Jaskulski.
4: Temat specjalny. Tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
3: W tym programie wracamy na osiedle mazurskie w Iławie. Dzięki kolejnej wyprawie w ramach historii jednej ulicy dowiecie się o dawnych mieszkańcach tego miejsca. Autorzy projektu wyjaśnią również iławskie znaczenie Małego Sopotu. Mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas do przedwojennej Iławy.
7: Państwo, tutaj dzisiaj będziemy mieli z Michałem cudowne zdjęcia na naszych stronach, bo jest z nami pani Sylwia Dziedziak, zawodowy fotograf, który nam te zdjęcia będzie robiła. Brawo! Pani Sylwia by przyniosła swój aparat, ale ma tubę na 1,5 metra i mówi, by wadziła ludzi, tak? Także no, nie mogło go przenieść, tak?
8: Historia, którą ja bardzo lubię, to zdjęcie, które zostało wykonane w 1910 roku z dachu którejś z kamienic przy dzisiejszej ulicy Niepodległości albo z zabudowań Starego Miasta. Widzimy półwysep, na którym my w tej chwili jesteśmy, który jest całkowicie niezabudowany. Praktycznie początek XX wieku, kiedy zaczynają się pojawiać tutaj pierwsze wille, ale tutaj na tej fotografii tego nie widzimy, bo to troszeczkę ta orientacja jest taka, że nie obejmuje tego fragmentu. Tak czy inaczej, ta pocztówka podpisana jako wykonana, zdjęcie wykonane w roku 1910, widzimy, że nie ma tutaj nic. Ale już na kolejnych fotografiach widać, że zaczynają się tutaj pojawiać pierwsze zabudowania. No powiedzmy, tak, tutaj już mamy końcówkę lat 20. czy początek lat 30., po czym wiemy, dlatego że już jest plaża miejska razem z restauracją, z przebieralniami, czyli obiekt, który przekształcił się w późniejszy kormoran i widzimy, że już jest całkiem nieźle ten obszar zabudowany. Co widzimy? Dwie główne ulice. Ta ulica, przy której teraz się znajdujemy, czyli jest to ulica Plażowa, tak? I ulica, z którą ona się krzyżuje, czyli ulica Mazurska. Widzimy bardzo szeroką ulicę dochodzącą symetrycznie do centralnej części restauracji, która w tym miejscu się znajdowała. No i widzimy pojedyncze jeszcze zabudowania, może ich jest tutaj 10, może troszeczkę więcej, ale sporo tej przestrzeni jest jeszcze wolnej. Natomiast ja na potrzeby naszego dzisiejszego spaceru zabrałem ze sobą plan. Plan z wytyczonymi działkami. To jest coś, czego jeszcze nie pokazywałem. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ z tego planu dowiadujemy się, jak w czasie, kiedy wytyczano tutaj działki, pojawiały się pierwsze zabudowania. Mało tego, mamy tutaj swoją drogą jeszcze ten ciek wodny taki, który został oznaczony przez tego kartografa, który tę mapę sporządzał. Pewnie jeden z kilku, który gdzieś tutaj płynął, sobie spokojnie się znajdował. Natomiast to, co jest najistotniejsze na tym planie. Mamy nazwy tych ulic. A na żadnym innym planie te nazwy się nie zachowały, nie pojawiły się. Także tylko z tego planu wiemy, jak przed wojną nazywały się te ulice. Mamy tutaj dwóch patronów. Patronem dzisiejszej ulicy Mazurskiej, to akurat wiedzieliśmy, był Otto von Bismarck. Ale patronem ulicy Plażowej, czego nie wiedzieliśmy i co znajduje się tylko na tym planie, jest Helmut Karl Bernhard von Moltke. Czyli mamy dwie bardzo ważne postacie dla niemieckiej historii. Co ciekawe, ci patroni zostali z tego planu wymazani. Bardzo ciężko jest się doczytać, bo ktoś po prostu te nazwy wymazał. Czy to się stało jeszcze do 45 roku, czy najpewniej po 45 roku, tak czy inaczej, ktoś po prostu te dwie postacie wygumkował. Ta nowa dzielnica, która powstała, to co już mówiłem wcześniej, tutaj byle kto nie mieszkał. Trzeba było być albo oficerem, albo po prostu bogatym mieszczanem, który dysponował środkami na to, żeby albo tu wybudować obiekt, albo zamieszkać w którymś z nich. I tak przy okazji Mazurskiej 2, która jest za naszymi plecami. Wiemy z naszych amatorskich badań, że z pewnością mieszkali tutaj oficerowie, ale też wiemy, że w tym obiekcie na pewno znajdowała się restauracja. No bo jeśli byli tutaj bogaci mieszczanie, byli oficerowie, no to też trzeba było im zapewnić rozrywki. Także nie tylko tutaj mieszkano, nie tylko te obiekty pełniły funkcje mieszkalne, ale też pojawiały się tutaj usługi, choć nie dla wszystkich. No bo jeśli mieszkał tutaj pruski minister wojny, późniejszy dowódca garnizonu, no to wiadomo było, że też ten wolny im było zagospodarować, ale to Państwo wiecie z innych naszych historii, z innych naszych opowieści, że wojsko dało Iławie przepotężny impuls rozwojowy. Mieliśmy 10 tysięcy mieszkańców w pewnym momencie, a praktycznie 3 tysiące żołnierzy. Także to był klient i to był klient, który miał pieniądze. Dzięki wojsku Iława się rozwijała i między innymi dzięki temu impulsowi powstało też to osiedle.
7: Moi Państwo, 31 maja 2026 roku oficjalnie dementujemy i informujemy, że Mały Sopot, Rajny Sopot, to była plaża dzika. Tak, to była plaża dzika. Dlaczego tak się stało, kochani? Ano dlatego, że ta plaża była plażą miejską i była plażą płatną. Tak? Nie wiemy, ile tam fenigów czy ile marek się płaciło. Tak? To tak, ale ja mówię o czasach przedwojennych, kochani, tak? Dlaczego ten krajny Sopot, tak? I dlatego iławska młodzież, czy młodzi ludzie z Iławy, gdy no nie mieli pieniążków, żeby tutaj wejść i zapłacić za plażę, zrobili sobie plażę po drugiej stronie jezioraka, tam, gdzie my ją nazywamy Dzika Plaża, tak? Ale żeby im smutno nie było, to nazwali ją dość prześmiewczo Krajny Sopot, tak? Czyli Mały Sopot, tak? Tam, gdzie mamy dziką plażę. Mamy na to dowód. Proszę Państwa, tutaj mój zacny kolega Mirosław powiedział, że płaciło się złotówkę. Tak, rzeczywiście. Płaciło się złotówkę, później nie wiem, jakie jeszcze inne kwoty, ale, proszę Państwa, ta plaża była plażą, która powstała w okresie międzywojennym. Dlaczego? Ponieważ władze niemieckie chciały ściągnąć tutaj jak najwięcej turystów. Tutaj Michał przygotował przepiękne zdjęcie już gotowej plaży. I Państwa, wytyczono brzeg, postawiono restaurację, no ale przede wszystkim, Państwa, największe było heca z przebieralniami, tak? Po jednej stronie były przebieralnie męskie, po drugiej stronie były przebieralnie damskie. Jest tutaj ze mną mój kolega, który się do mnie uśmiecha, nie powiem, że to jest Grzesiu i że Grzesiu wiedział, w którym miejscu przebieralni damskiej jest ruchomy sęk. Ten sęk można wyjąć i dokonać inicjacji takiego oglądania przebierających się pięknych pań, a że w Iławie mieszkają tylko piękne ławianki, więc która by nie weszła, to była przez chłopaków oglądana, tak? Także była plaża była, no, dla kobiet i dla mężczyzn, tak? Grzesiu, podpowiedz mi, po której stronie były męskie, po której były damskie?
9: Było mieszane.
7: Było mieszane, aha. Grzesiu! No teraz to mi... Teraz to... Można było różnie trafić, prawda? Proszę Państwa, na pewno za Niemca tak nie było. Proszę Państwa, Michał, jeszcze powie dwa słowa na temat tej willi, którą my tutaj tak słabo ją widzimy, tak? Mirku, to jest Mazurska ile? Pani Sokołowska? 7, tak? Proszę Państwa, to jest taka też niesamowita willa. Z przekazów wiemy, że tam był dyrektor iławskiego tartaku przed wojną, tak? Tartak Szlopacha. Nie wiemy w jaki sposób, ale ten pan utracił obie nogi. Czy w wyniku wojny, czy w jakimś innym sposób, tak? I ten dom był pobudowany na zasadzie anfilady, tak? Czyli nie miał żadnych wejść do pokojów, tylko można było dookoła, wejść jednymi drzwiami, dookoła tę willę objechać sobie na wózku i tym samym wejściem wyjść, tak? Taka anfilada dookoła i z tej anfilady, z tego korytarza takiego dookoła wchodziło się do każdego pokoju.
8: Jeszcze jedna historia odnośnie Małego Sopotu. Bo pewnie Państwo nieraz słyszeliście o tym, że piasek na plażę zwożono skąd? Z Sopotu. To nieprawda. Ze wspomnień Luca Radkego, syna miejskiego architekta, bardzo ciekawa książka napisana w języku niemieckim, wynika wprost, że piasek rzeczywiście tu tworzono z nadmorza, ale nie z Sopotu, a z Mierzei Wiślanej. I transportowano go tutaj barkami przez kanał Elbląski. To jest cała ta historia. Także zobaczcie, najpierw ktoś sobie wymyślił mały Sopot, punkt zaczepienia był, a żeby ta historia była jeszcze ciekawsza, to doszła do tego powieść o piasku z Sopotu. Mało tego, ja kiedyś słyszałem, że nawet monety z Wolnego Miasta Gdańska tutaj były znajdowane, tak. Także zobaczcie, jak taka historia i taka legenda miejska ewoluuje, ale dementujemy. Nie był to mały Sopot, a piasek był tutaj zwożony z Sopotu tylko barkami oberlandzkimi, najprawdziwszymi na świecie, kanałem elbląskim z Mierzei Wiślanej.
7: Ale piasek był morski.
8: Ale piasek był, tak, morski. Wszystko się zgadza. No.
7: Państwa, tutaj jeszcze kormoran i kormoran w środku, tak? Państwa, to była restauracja sezonowa, nie była czynna przez cały rok. Natomiast, moi drodzy, samym kormoranem może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale kormoran słynął z tego, że tu były, dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi. Tak? Byliście? Była pani w dancingu w kormoranie? Tak. Państwo, rzeczywiście tutaj lata 70., 80. grała tutaj słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po ostatnim koncercie, mieli taki dobry zarobek z tych koncertów tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Jechali do Sopotu. Stąd ten mały Sopot pewno, tak? Ale kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi: Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić łaskim taksówkarzom, to daliśmy aż 5 taksówkami. Wysłałeś zaraz, tam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, pojechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza! Jeździ... Słucham? Taksówkarz Iławski, proszę bardzo, brawa dla pana taksówkarza! I jeszcze sprzęt jechał, tak jest, no. Jeszcze sekundę. I kochani, jeszcze jedna opowieść, tym razem jest to prawdziwa, w jakimś procencie, tak? Państwa, gdy w roku 1984 był nagrywany na Wielkiej Żuławie film Gniazdo, to znakomita większość ludzi, którzy brali udział w tworzeniu tego obrazu, mieszkała w Sopocie. Nie w Sopocie, widzisz, Paczkowski. Mieszkała w kormoranie, Paczkowski, ogarnij się, no. Mieszkała w kormoranie. To nie było specjalnie. Mieszkała w kormoranie, tak? I mamy takie dwie opowieści. Jedna pewnie przebija drugą, tak? W czasie kręcenia tego filmu grający rolę Mieszka pierwszego Wojciech Przoniak obchodzi urodziny, tak? I poniosła go tak łańska fantazja, że na swoim koniu miał książęcego białego konia. Nie wiem, co było możliwe, kto zna kormoran, to mi podpowie. Na salę, gdzie była trwała impreza z okazji jego urodzin, wjechał tym koniem. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale kochani, albo wprowadził, tak? Ale jest jeszcze inna opowieść i ta mi się wydaje bardziej wiarygodna. Mianowicie, zdjęcia były kręcone w czasie zimy. Była to ostra zima, no i tutaj ekipa w różny sposób się ratowała, żeby nie było im na planie zimno i również po zakończeniu zdjęć. Czyli te wieczory spędzali pewno w jakiś taki bardzo wesoły sposób. I kochani, mam taką informację, że panie kelnerki, które tutaj obsługiwały gości, zastanawiały się nad jedną kwestią. Czego wówczas było więcej? Wody w jezioraku czy wody w kormoranie? I raczej ze wskazaniem na to drugie. Było tutaj radośnie, było fajnie. Tak, no wielka szkoda, że po zakończeniu zdjęć los spotkał ten gród taki, a nie inny.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o imprezach i wiosenno-letnich wydarzeniach. Będzie też o ostrzelanej kapliczce i ścieżkach rowerowych. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Ostatnio obiecaliśmy, że trochę rozwiniemy pewne tematy, które związane są zarówno z inwestycjami, ale też z społecznymi akcjami, które w gminie Iława od chyba już wielu, wielu lat funkcjonują oczywiście na różnych poziomach, bo ten poziom zwiększa się w miarę oczywiście potrzeb. I teraz takie potrzeby są widoczne, jeśli chodzi o seniorów. Państwo zwrócili na to mocną uwagę, zorganizowaliście tej grupie społecznej w ostatnich kilku miesiącach wiele interesujących wydarzeń.
10: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim tą politykę senioralną prowadzimy już praktycznie od poprzedniej kadencji, gdzie stawiamy na społeczeństwo tego wieku starszego. Są specjalnie przygotowywane programy dla nich, ale również są kluby seniora, które bardzo aktywnie działają przy naszym gminnym ośrodku pomocy społecznej. Te kluby to są m.in. w Nowej Wsi, Plasecznie i w Ławicach, ale też i dbamy o seniorów na terenie całej gminy, gdzie próbujemy im zorganizować też i swoje życie prywatne poprzez organizację różnego rodzaju imprez, czy to sportowych, czy rekreacyjnych. Też bardzo mocno w tej chwili działa nasza Gminna Rada Seniorów, która po prostu też prowadzi blok takich zajęć dla naszych seniorów na terenie gminy Iława w układzie usług prawnych, ale i też takich kwestii zdrowotnych i też zdrowego stylu życia, co jest bardzo ważne, bo musimy pamiętać, że ogólnie w Polsce społeczeństwo się starzeje i tutaj gminy o tym muszą pamiętać, że też musimy zadbać o tych, którzy są już w wieku senioralnym i tak to się dzieje też na terenie naszej gminy. Też w tej chwili wystąpiliśmy o środki dodatkowe z programów rządowych. Mam nadzieję, że te wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie i też będą środki wtedy do realizacji już poszczególnych programów z konkretnymi zajęciami i działaniami, które chcemy objąć naszych seniorów, ale również też na nasze rady sołeckie i stowarzyszenia, które działają na terenie gminy Iława, też bardzo mocno włączają się w tego typu działania. To jest bardzo ważne, że też włączamy tych seniorów w tym okresie dorosłego, już bym powiedział, dojrzałego wieku, gdzie wtedy oni poznają swoje walory, jeszcze umiejętności i talentów w tym dorosłym wieku i tu się okazuje, że nagle odkrywamy osoby, które mają na przykład zdolności malarskie, rzeźbiarskie, czy ewentualnie manualne jakieś, czy też artystyczne. Trzeba pamiętać również, że jest zespół przy naszym klubie seniora w Ławicach też, który działa właśnie, taki muzyczny, artystyczny, pełni werwy zespół, który występuje też na naszych lokalnych imprezach, ale również też poza gminą Iława. To też na pewno daje możliwość takiego sensu życia przyszłościowego, że ludzie się nie zamykają tylko i wyłącznie u siebie w domu, ale wychodzą na zewnątrz i pokazują również, że to życie w dojrzałym, dorosłym wieku ma też również sens.
1: Namawiajcie swoich dziadków do aktywności. Oczywiście namawiajcie też swoich rodziców. Warto to wszystko robić dlatego, żeby po prostu barwnie żyć, no i przede wszystkim oczywiście tworzyć. Fajne, może niezrealizowane, tak jak pan wcześniej wspomniał, projekty. No i w związku z tym pewnie też ujawniają się ogromne talenty, które widzimy przy okazji różnego rodzaju wystaw, ale też imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Trochę o to popytam, bo program już jest gotowy, jeśli chodzi o wakacje. I z pewnością państwo przygotowali też sporo wydarzeń, zarówno na wodzie, ale też i oczywiście w poszczególnych miejscowościach. Zbliża się czerwiec, a więc jest to taki miesiąc, w którym też rozpoczynają się takie, można powiedzieć, bardzo ciekawe wydarzenia.
10: Tak, oczywiście, nawet w nawiązaniu do tej naszej ostatniej wypowiedzi, gdzie mówiliśmy właśnie o seniorach, ci seniorzy właśnie są też włączani w tego różnego rodzaju imprezach, które są organizowane na terenie gminy Iława, czy to integracyjne, czy też takie imprezy, które są imprezami promocyjnymi od wielu lat na terenie gminy Iława organizowanymi. No w najbliższym czasie rozpoczynamy już taki praktycznie, bym powiedział, maraton, który się zaczyna na terenie naszej gminy, rozpoczynając to, począwszy już od jarmarku w Rudzinie, który odbędzie się 6 czerwca. Tam oczywiście Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Co roku już po raz kolejny. Ten jarmark w tym roku będzie poświęcony oczywiście Henrykowi Plisowi, świętej pamięci, działaczowi ludowemu, który od wielu, wielu lat tymi jarmarkami się zajmował. On był właśnie inicjatorem organizacji tego jarmarku ludowego w Rudzienicach. To jest jego dziecko. Oczywiście tam też bierze udział w tym sołectwo, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, również stowarzyszenie, czyli Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, jak i również Szkoła Podstawowa w Rudzienicach. No i głównym organizatorem też będzie GOK w Lasecznie. I tutaj na pewno będzie to czas, który naprawdę mile razem spędzimy. Następna z takich imprez naszych, które są w kalendarzu imprez promocyjnych, to już jest Festyn Beringowski, który już po raz kolejny jest organizowany w Ławicach, poświęcony oczywiście Beringowi, ale przy tym też również rozwijamy też inną tutaj działalność, czyli tą sportową, bo już po raz 10 odbędzie się bieg o Puchar Wójta Gminy Ława. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, bo to będzie w różnych kategoriach, od juniora do seniora bym powiedział. Chętnych będziemy zapraszali do nas, żeby pojawili się 13 czerwca tam właśnie w Ławicach i też uczestniczyli w tym festynie, a na początku w godzinach rannych odbędzie się również turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych, gminny, właśnie zawody gminne, gdzie wystartuje aż 12 drużyn z terenu gminy Iława, gdzie możecie Państwo też sobie obejrzeć, jak są przygotowani nasi najmłodsi już druhowie, strażacy do też tego typu działań. No i oczywiście też musimy powiedzieć o Festynie Trzech Sołectw. Jest to taka nowa impreza, którą organizują trzy sołectwa. Sołectwo Laseczno, Sołectwo Mózgowo i Sołectwo Gulb. Tym razem gospodarzem jest sołectwo Mózgowo. Te trzy sołectwa się tak skrzyknęły już kilka lat temu, gdzie chcą organizować wspólnie tego typu spotkanie integracyjne dla całej społeczności lokalnej, bo to wiadomo, że nie tylko dotyczy to tych sołectw, ale również zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą uczestniczyć w tego typu również imprezach integracyjnych. I też 11 lipca zaprosimy już do Ząbrowa na Ząbrowiadę. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ząbrowo, sołectwo na czele z panią Sołtys, też również klub sportowy OSA, jak i również inne organizacje, chociażby Koło Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicza Straż Pożarna. Jest to dosyć duża impreza, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. No i kultowa już impreza, nasza sztandarowa, Festiwal nad Jeziorakiem Siemiany 2026. Tym razem ona się odbędzie przedostatni weekend lipca, tak zawsze mamy ustalony, czyli w dniach od 17 do 18 lipca, gdzie będziemy gościli naprawdę znakomitych naszych wykonawców, którzy się pojawią na scenie, ale również będzie ten festiwal poświęcony właśnie zwłaszcza temu jubileuszowi, który oczywiście będzie uświetniał festiwal poprzez wykonawców. I tak w dniu pierwszym, czyli 17 lipca, na scenie pojawi się Czerwony Tulipan, który od wielu, wielu lat z nami jest. On inicjował z nami właśnie 20 lat temu, czy ponad 20 lat temu, tą imprezę tam w Siemianach. Pojawi się również Malicki wraz z zespołem. Pojawi się również w ramach naszej współpracy partnerskiej zespół z Mysłakowic, naszej gminy partnerskiej. I ozdobą tego wieczoru będzie Ostrowska wraz z zespołem. 18 lipca zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie talentów, gdzie każdy może się zgłosić oczywiście na ten konkurs. Ten konkurs będzie się odbywał już przed godzinami rozpoczęcia festiwalu, który będzie rozpoczynał się o godzinie 18 i tutaj będzie oczywiście występ tych, którzy wygrają ten konkurs. Następnie pojawi się kabaret Jurki, Natalia Kukulska z zespołem i również inne jeszcze zespoły, które w tej chwili jeszcze Gminny Ośrodek Kultury domawia, ale na pewno pojawi się nasz zespół GarageBand, który jest i funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie. Sami Państwo widzicie, że na pewno to, co pokazujemy w naszych imprezach, tych na terenie gminy Iława, zawsze przemawia ta jakość, którą robimy w kontekście już tych organizacji poszczególnych imprez i też tak chcemy to robić w tym roku. No i też ta impreza, która zawsze była i będzie, tym razem ona odbędzie się jeszcze wcześniej, bo 20 czerwca Biesiada Poznaj Sąsiada i Festiwal Spotkań z Folklorem, tym razem już w Wikielcu. Impreza połączona oczywiście ze współpracą z naszymi gminami partnerskimi zagranicznymi, tu na tej scenie i krajowymi. Oprócz zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego będą się prezentowały jeszcze zespoły, które przyjadą z naszego tutaj gminy partnerskiej z Istebnej. Będzie zespół właśnie góralski, będzie zespół również z naszej gminy partnerskiej z Litwy, z Pagiegaj. No i oczywiście później po tym już naszym folklorze. Będzie duży festyn, taki rodzinny, organizowany przez właśnie sołectwo Wikielec w połączeniu z organizacjami na terenie tego sołectwa i oczywiście z naszym gminnym ośrodkiem kultury w Lasecznie.
3: I wszystko to w doskonałej oczywiście przyrodzie, gdzie naprawdę tutaj można wypocząć, stąd na pewno wielu turystów też będzie uczestnikami tych wydarzeń. Chciałem pana zapytać, bo realizujecie cały czas nowe ścieżki, ale tak naprawdę ta baza już istniejących tras jest naprawdę imponująca, bo myślę, że dzisiaj turyści mogą skorzystać z tych odcinków, tak aby dojechać do wielu ciekawych, można powiedzieć też historycznych miejscowości na terenie państwa samorządu.
10: Ta baza już powstała, ona jest, chociażby te ciągi, które są w tej chwili, to dotyczą chociażby miejscowości jak Szałkowo czy Makowo, czy również w kierunku Ostródy, tam na odcinku już od Franciszkowa do Stanowa, czy mamy na odcinku tutaj Ząbrowo-Segnowy, też na odcinku przecież Iława-Wikielec. Dalszy odcinek już jest też realizowany wspólnie z powiatem Wikielec, Karaś, Szeplerzyzna. To, co w tej chwili już przygotowujemy i w najbliższym czasie będzie też ogłoszony przetarg, to już na wybudowanie ścieżki rowerowej Radomno-Iława. Dosyć długi odcinek, bo prawie 4-kilometrowy odcinek będzie realizowany. To, co też z powiatem realizować będziemy, to odcinek połączenia Iławy z Szałkowem. No i też odcinek, który będzie realizowany wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. To jest odcinek Nowa Wiś-Kałduny. Czyli tutaj ta sieć powoli się zagęszcza. Na pewno też ważną inwestycją, którą już realizujemy, a mieliśmy ten odcinek ścieżki rowerowej od Iławy do Kamienia Dużego, będzie dalszy odcinek

0: miejsc postojowych dla rowerów. Jest to 5 miejsc postojowych na terenie gminy, które będą wyposażone nie tylko w same wiaty, ale również sprzęt, który ma pomóc w razie czego jakiejśkolwiek awarii, żeby można było sobie ten rower naprawić, ale też, żeby odpocząć podczas jakiejś tak dłuższej trasy rowerowej, którą się wykonuje na terenie naszej gminy. Przy tym trzeba podkreślić, że też poprawiamy bardzo mocno bazę bezpieczeństwa pod kątem też i dróg. I drogi gminne, ale również i drogi powiatowe. Tutaj bardzo dobra współpraca w ostatnim okresie od kilku lat z zarządem powiatu Iławskiego i panem starostą też pozwala na to, że budujemy coraz więcej nowych dróg na terenie gminy Iława w układzie właśnie powiatu. To widoczne już jest na pewno naprawdę gołym okiem, to co się dzieje na terenie naszej gminy i też są plany kolejne realizacji, ale też i nasze drogi, które są gminne, też ich stan jest bardzo poprawiany w tej chwili, tak żeby czuć się bezpiecznie w kwestii drogowej na terenie naszej gminy.
1: Na koniec chciałem zapytać pana o tą kapliczkę w Wikielcu, bo rzeczywiście bulwersująca historia. Ktoś strzelał, nawet do końca nie wiadomo, co tam się wydarzyło. Na pewno pan ma kontakt z sołtysem i z mieszkańcami. No jest to sprawa naprawdę nikczemna.
0: Nie ma przyzwolenia na takie rzeczy. Każdy ma prawo mieć swoją wiarę, ale to, co się nieraz dzieje w układzie właśnie dewastacji różnego rodzaju mienia, bo nie tylko kwestia kapliczki, no to już jest w ogóle niewyobrażalne, żeby komuś do głowy to przyszło, ale mamy też i dewastację naszego mienia, które mamy na terenie gminy, czy to są przystanki autobusowe, czy to są również różnego rodzaju miejsca integracji, odpoczynku i tak dalej. Jednak w dalszym ciągu społeczność na to patrzy, powiem też i obojętnie, bo my wielokrotnie interweniujemy, mówimy, prosimy nawet i naszych mieszkańców, że coś złego się dzieje, naprawdę podajcie informację, a nie udawać, że cokolwiek się nie dzieje, tak? Coraz więcej zakładamy w tej chwili monitoringów na terenie naszych obiektów, bo przecież trzeba przypomnieć jeszcze, że kilka lat temu zostało nam spalone grodzisko w Karasiu, też zostało podpalone, też przez wandali, gdzie ono spaliło się całkowicie. Jest ono w tej chwili odbudowane naprawdę bardzo ładnie i pięknie przez między innymi i sołectwo, ale też dużym wysiłkiem tutaj gminy i środków zewnętrznych, które zdobyliśmy na odbudowę tego grodziska. I tego typu obiekty my już naprawdę monitorujemy.
1: Dziś to już wszystko. Moim i waszym gościem był Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie. Meloradio i Ława

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
0: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kygo oczywiście. Opoka, siemano, to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

Dobry do samochodu, how does it feel? Dubdogs i Fezo w Melo Radio. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki, dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam. Meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie, oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym Melo. A co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie. Wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
14: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 0,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Męskości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubi, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekend, tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1+1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie + 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
12: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema.

Talk to you, another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna 2 miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością, bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas. You Can't Stop the Beat.

0: Włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.
1: Melo Radio Iława. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: O reklamie.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like Mike, Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaehn.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Bedford Live Sleepwalker z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milky David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Melo Radio i Ława na 92 FM. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
8: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,90.

0: standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milki, David Guetta, Just The Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, pokaż, siema.

Ale Farben Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle, czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii. Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

taka przyjaźń razem z Meloradiem Win. Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek.
2: Jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: O reklamie. Autopromocja.
15: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem, jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bebe Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
5: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
6: Siemanko, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777. Bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: wyzwanie. Razem ze mną jest Paweł, siemano.
1: Siema.
0: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
1: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
0: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
1: tak,
0: nim, na Red
1: to.
0: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób, będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
1: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
0: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
1: Super, dziękuję. Udanej zabawy.
2: Wyjmij wyzwanie.
0: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90,2 FM.

Fuck it, o Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie, głosówki, wiadomości. Ślijcie, ślijcie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight, Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Meloradiu tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup.

0: czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica SPA.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Meloradio.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradiu, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie.
0: Autopromocja.
22: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Robin Schulz dzisiaj w dobrym Mello, tak swoją drogą. Dobre Mello też przed Magdą.
1: Cześć, cześć Mello, a ja się właśnie zmieniam z chodzącej piękności w bóstwo, bo dzisiaj przede mną Weselicho. Już się nie mogę doczekać, ale będzie sztos, impreza. Pozdro dla wszystkich!
0: Mam nadzieję, że jakaś normalna muzyka też będzie, tak jak u nas na przykład. A gdzie Gosia i Olek się wybierają?
2: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mello!
3: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
1: Boże.
3: Ale fajnie.
0: Tak, to się naprawdę wydarzyło. Oni będą bawić się tam z nami, będą z nami zbierać wspomnienia i przeżywać te wszystkie wspaniałe chwile. Rozdajemy emocje w Meloradio. Zapraszamy was na Tomorrowland. Wbijcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim i dlaczego chcecie tam się wybrać. Dołączcie zdjęcie albo film, a potem niech dzieje się magia. Szczegóły na naszej stronie.

0: Back in Time. Pitbull to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20 w Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

0: 20.
1: Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś

0: parki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Iława.
2: Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felty, Hey Son na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim Maja Chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach kibica i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

0: Talk to you w Meloradio, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.
1: Meloradio Iława na 92 FM. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Po reklamie.

0: W Gabry Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem kto jeszcze, Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
3: Boże.
2: Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. BB Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
11: taniej masz. No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto. Pel.

ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. To jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: Beautiful w Melo, pierwszy set dla Mai Chwalińskiej, niestety przegrany, w drugim też idzie nie najlepiej, no ale zobaczymy, co to będzie, za chwilę będę miał za to lepsze wieści, bo powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200, a zagra nam Sean Baker i Maloy.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topic i Becky G jeszcze przed 17 w Melo Radio. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę.
7: Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
12: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Meloradia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklapa. I chcę więcej w Meloradiu 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

Radio Iława. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Express Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Iława.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja, słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no do jakiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zatem bądźcie blisko radia.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Newmield Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: to You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

Melo, to Benassi Bros. Before przed dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Calvin Harris, jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.
6: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak sobie lucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

Poland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bledka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Po reklamie.

Dobro Narodowe. I numer DJ jest już Second Name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia. No i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy. Oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel. Jeszcze przed 20 to jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

Ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland, także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24,30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
3: To introduce to you very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Electrify your soul.
1: Prawdziwe dobre melo. Dobre melo.
0: Turn up the volume.
1: Skytech Melo Radio
0: is Skytech.
2: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. To jest 75. odcinek. This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

słuchajcie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem, a ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa, a już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: Słuchajcie, this is Skytech. Potężna bomba od Keyza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka bigroomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Dobre Melo w Meloradiu. Melo. Prawdziwe.

0: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.